naszych zegarach wybiła godzina 16. Wita się z Państwem Joanna Wawrzeniuk. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. W dniu dzisiejszym cerkiew wspomina świętego apostoła Jakuba Zebedeusza. Apostoł Jakub był synem rybaka i bratem świętego Jana Teologa. Wraz z bratem i jako jeden z pierwszych został powołany przez Chrystusa i był świadkiem wielu jego cudów. Apostoł Jakub zginął jako pierwszy z apostołów, a jego relikwie obecnie znajdują się w Hiszpanii. Więcej o życiu tego świętego na naszej antenie już po godzinie 17, a za chwilę przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

W dzisiejszym programie już niebawem usłyszą Państwo kalendarium, a następnie czytania Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii protodiakona Mirosława Dymczuka. O godzinie 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz po nim stałe punkty naszego programu. Czytanie żywotów świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Po wspólnej modlitwie usłyszymy relację z wykładu Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja pod tytułem Życie i droga duchowa Jerzego Jaroszewskiego – od młodości do godności metropolity. A po godzinie 20:00 audycja Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Kalendarium.
1: Mamy dzisiaj środę 13 maja i jest to piąty tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego apostoła Jakuba, syna Zebedeusza, odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa amazyjskiego, świętego Donata, biskupa Rewi, świętego biskupa Ignacego Branczaninowa oraz świętego Nikitę, biskupa Nowogrodu.

Drodzy słuchacze, jeśli chcecie posłuchać o książce chrześcijańskiej, zapraszam serdecznie na spotkanie. W Książnicy Podlaskiej odbędzie się raczej niespotykana debata wydawców. Odbędzie się we czwartek, 14 maja. To 6 piętro Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Skłodowskiej. I w debacie wezmą udział przedstawiciele takich wydawnictw. Bardzo znane krakowskie wydawnictwo M. Przybędzie jej redaktor naczelny. Francuskie Sources Chrétiennes, czyli źródła chrześcijaństwa. I też przybędzie jej przedstawiciel, będzie tłumaczenie z francuskiego na polski. Także wydawnictwo Bratczyk, zarządzane przez Marka Jakimiuka, wydawnictwo Akademii Supraskiej, Fundacji Księcia Ostrogskiego. Będzie reprezentowane i duże wydawnictwo metropolitalne, tyle że Jarosława Harkiewicza nie będzie, ponieważ w tym samym czasie dokładnie ma promocję albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra w Hajnówce. Partnerem strategicznym debaty jest marszałek województwa podlaskiego. A debata będzie dotyczyła roli w szerzeniu myśl, duchowości, wiary, kultury, tradycji chrześcijańskiej poprzez wydania książkowe.

dzisiaj temat jest trudny, kiedy ludzie w ogóle nie lubią czytać książek, a my idziemy pod prąd. Jednak proponujemy książki. Jednak wiemy, że skupienie się nad książką, a nie chłonięcie mało istotnych jak śmietnika informacji, które przepływają jak wezbrana rzeka przez nasze media elektroniczne. Czytanie książki dużo więcej wnosi i nie ustajemy w swoich wysiłkach. Zapraszamy. Debata na temat wydań chrześcijańskiej literatury 14 maja, godzina 18, Księżnica Podlaska, przy ulicy Marii Kiry Skłodowskiej, 6 piętro. Najważniejsze zapamięta 14 maja, godzina 18, Księżnica Podlaska. Będą rozmowy, będą książki. Myślę, że będzie ciekawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Księcia Ostrogskiego i Księżnica Podlaska.

0: W dniu dzisiejszym w czytaniach Pisma Świętego usłyszymy fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety od 13 do 32 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 6, wersety od 5 do 14. Teraz na naszej antenie czytania fragmentów Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A odpłynąwszy z Pafu, Paweł i ci, co z nim byli, przybyli do Perge w Pamfilii. A Jan, odszedłszy od nich, wrócił się do Jerozolimy. Ale oni, przeszedłszy Pergę, przyszli do Antiochii Pizydyjskiej, a wszedłszy do synagogi w dzień sobotni, usiedli. Po odczytaniu zaś zakonu i proroków posłali do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie, bracia, jeśli macie jakie słowo zachęty do ludu, to mówcie. A Paweł, powstawszy i ręką milczenie nakazawszy, rzekł: mężowie izraelscy i którzy boicie się Boga, słuchajcie. Bóg ludu izraelskiego obrał ojców naszych i wywyższył lud, gdy mieszkali w ziemi egipskiej, i wywiódł ich z niej potężnym ramieniem i przez czas 40 lat znosił ich obyczaje na pustyni. A wygładziwszy 7 narodów w ziemi chananejskiej, losem im podzielił ich ziemię prawie po 450 latach i potem dał im sędziów aż do Samuela proroka. A odtąd prosili o króla i dał im Bóg Saula, syna Cisa, męża z pokolenia Beniamina, przez lat 40. A usunąwszy go, wzbudził im Dawida króla, któremu świadectwo wydając powiedział: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który ma spełniać wszelką wolę moją. Z jego to potomstwa Bóg według obietnicy wywiódł Izraelowi Zbawiciela, Jezusa, przed którego przyjściem Jan opowiadał chrzest pokuty wszystkiemu ludowi izraelskiemu.

owym czasie Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że wielki tłum przychodzi do Niego, mówi do Filipa: gdzie kupimy chleb, aby ci się nasycili? To zaś mówił, wypróbowując go, bo sam bowiem wiedział, co miał czynić. Filip odpowiedział: chleba za 200 denarów nie wystarczy, żeby każdy z nich otrzymał odrobinę. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, mówi do niego: jest tu dzieciak, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale co to jest dla tylu? Jezus powiedział: zróbcie, żeby ludzie się rozsiedli. Było bowiem dużo trawy w tym miejscu. Rozsiedli się więc w liczbie około 5000 mężczyzn. Jezus wziął chleb i dzięki uczyniwszy, podawał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i ryby, ile chcieli. A gdy się nasycili, mówi swoim uczniom: zbierzcie obfite resztki, aby nic nie przepadło. Zebrali więc i napełnili 12 koszy resztkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały tym, co jedli. Ci ludzie więc, którzy widzieli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten jest naprawdę prorokiem, który miał przyjść na świat.

0: Za nami czytania fragmentów Pisma Świętego. Za chwilę słowo pouczenia do Ewangelii wygłosi protodiakon Mirosław Demczuk.
1: Duchowe pouczenie.
2: Chrystus woskresie. Dzisiaj kalendarz liturgiczny kończy okres przepołowienia Pięćdziesiątnicy, święta, podczas którego czytana jest Ewangelia o niesłychanej mądrości Chrystusa rozmawiającego z Żydami, którzy byli zdumieni Jego znajomością Pisma, choć nie był uważany za uczonego. Można rzec, iż była to dyskusja na wyżynach intelektualnych i porównać ją do poziomu naukowej teologii. Ten fragment pokazuje nam Chrystusa, który dopasowuje poziom swej nauki do poziomu odbiorcy. To byli Żydzi, z którymi, aby prowadzić dysputy, należało znać pisma proroków, gdyż to było dla nich święte. Dzisiejsza zaś Ewangelia ukazuje nam całkiem odwrotną sytuację. I może właśnie dlatego ten fragment został wybrany przez świętych ojców na zakończenie przepołowienia. Cudowne rozmnożenie chleba jest jednym z najbardziej znanych cudów ziemskiego życia Zbawiciela. Zapewne było to spektakularne wydarzenie, gdyż cud ten dotyczył ogromnej rzeszy ludzi. Świadczy o tym fakt, że jest to opisane w każdej z czterech Ewangelii. W kontynuacji tego fragmentu usłyszymy, jak lud mówi, iż ten zapewne jest prorokiem i chcą go obwołać królem. Ale Chrystusowi nie o to chodziło, dlatego ukrywa się przed ludem. Cud ten ponownie ukazuje osobę i miłość Jezusa, Jego miłosierdzie względem wielkiego tłumu. On zna nasze potrzeby i pragnienia. Uczniowie wiedzą, że nie są w stanie sami zaradzić swoim potrzebom. Mają świadomość swoich własnych ograniczeń, jednak z Chrystusem mogą zdziałać cuda. Potrafią przewyższyć swoje możliwości. Cud rozmnożenia chleba pokazał uczniom, że dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia. On ma władzę i moc czynienia cudów. W czasach Jezusa chleb był podstawowym produktem spożywczym. Jezus rozmnożył chleb, aby posilić wygłodniałe tłumy. Lecz cud dokonany pośród tłumów jest również zapowiedzią Eucharystii. To Jezus jest chlebem życia, który nasyci wszystkich głodnych sensu i miłości. Te dwa, można by powiedzieć, odmienne wydarzenia ukazują nam pewną uniwersalność Chrystusa, który jako dobry Bóg przyjmuje do siebie wszystkich, każdemu poświęca swą uwagę, nad każdym się pochyla. Czy to nad trędowatym, ślepym i opętanym, czy tak jak słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, gdy czytana była Ewangelia o rozmowie z Samarytanką. Wiele dróg prowadzi do naszego Zbawiciela, lecz kierunek jest jeden, który wskazuje nam cerkiew, a droga jest kręta i usłana pokusami, które czekają na nas każdego dnia. Normalne jest więc to, że człowiek ze swoimi słabościami nie byłby w stanie przetrwać bez odpowiedniej pomocy Boga. W tej wędrówce nasza grzeszna dusza, tak jak spragnione ciało, potrzebuje czegoś, co da siłę i napełni energią na dalszą drogę. Tym czymś jest święta Eucharystia, boski pokarm, w którym sam Chrystus przychodzi do nas i bez Niego nie damy rady w tej naszej wędrówce. Lecz aby otrzymać ten pokarm, musimy przede wszystkim wierzyć i chcieć obecności Boga w nas i w naszym życiu. Trzeba wstać, pójść do cerkwi, wyznać swoje grzechy, aby przygotować się na spotkanie z Chrystusem i z czystym sercem połączyć się z Nim w trakcie świętej liturgii, która jest rajem na ziemi, podczas której wraz z prorokami, apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi jednoczymy się w kielichu pańskim, gdzie Jego krew obmywa naszą duszę z grzechów. Bracia i siostry, postarajmy się częściej przystępować do świętego pryczastia. Nie raz do roku, nie tylko w postach. Jednoczmy się z Chrystusem za każdym razem, gdy tego potrzebujemy. A potrzebujemy często, tylko nam się wydaje, że sobie poradzimy. Gdy chorujemy, mamy ważny dzień w życiu, czy przychodzi jakiś problem. On czeka, aby nam pomóc, by być przy nas i wspierać nas, a my z Jego boską pomocą będziemy w stanie przezwyciężać wszelki trud. Amen.

Wysłuchaliśmy komentarza do czytań Pisma Świętego protodiakona Mirosława Dymczuka. A już niebawem zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji Gabrieli Nowoszewskiej Ciekawe Podlasie.

0: Na antenie Radia Ortodoksja już teraz zapraszamy na program Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej. W każdym odcinku cyklu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o trwającej obecnie 45. edycji festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz gościnnie Maksym Fionik opowie o zbliżającej się paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Chrystos Woskresie! Drodzy słuchacze, dzisiaj w Ciekawym Podlasiu o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w tym tygodniu w naszym województwie podlaskim. Powiemy o na pewno dobrze Wam znanym festiwalu, o jego jubileuszowej, 45. już edycji. Po czym zagości na naszej antenie młody człowiek, przedstawiciel Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z zaproszeniem na najbliższy weekend. Maj to zdecydowanie wyjątkowy miesiąc w roku kalendarzowym. Kojarzy nam się z przepięknym rozkwitem natury, z okresem paschalnym w naszej cerkwi oraz z festiwalem Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej to główny organizator międzynarodowego festiwalu. Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 roku. W działalność organizacji zaangażowane są osoby, które od lat wspierają przedsięwzięcie w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych. Jego główny cel skupia się na propagowaniu muzyki cerkiewnej poprzez organizację festiwalu, jak też inicjowanie mniejszych wydarzeń, takich jak warsztaty, koncerty chórów, wystawy nawiązujące tematykę do śpiewu cerkiewnego czy prawosławia. Przegląd pieśni trwa przez cały tydzień, a na stronie internetowej, jak również w mediach społecznościowych, podejrzeć można cały program festiwalu. Dostępne są również nagrania online i to na żywo. W poniedziałek miał miejsce koncert inauguracyjny, którego fragment już teraz na naszej antenie.
3: Cieszy nas obecność wojewody podlaskiego, pana Jacka Brzozowskiego. Poprosi mi również o zabranie głosu.
4: Ekscelencje, księże arcybiskupi, czcigodni kapłani, szanowny panie marszałku, panie minister, szanowni panowie starostowie, samorządowcy, wszyscy dostojni goście z zachowaniem tytułów godności i pełnionych funkcji. Od przeszło 4 dekad wszyscy czekamy na ten czas w roku, kiedy rozpoczną się Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, wydarzenie, którego ranga wykracza daleko poza nasz piękny region, województwo podlaskie i poza granice naszej ojczyzny. To szczególne wydarzenie, a jest tak między innymi dlatego, że to wydarzenie łączy. To jest jego wielka siła i wartość. Łączy ludzi, łączy modlitwę ze sztuką na najwyższym światowym poziomie. Żyjemy w trudnym świecie. Żyjemy w świecie, w którym bardzo potrzebujemy punktów odniesienia, drogowskazów, które nie pozwolą nam się jako ludziom zagubić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że modlitwa jest takim drogowskazem. Modlitwa była i jest naszym chrześcijańskim punktem odniesienia. I dlatego mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówiąc o śpiewie, mówiąc o modlitwie, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości. Łączy odstępców i godzi wrogów. Tego wszystkiego dziś we współczesnym świecie, jak nigdy chyba, bardzo potrzebujemy. To wydarzenie jest też jak nasz region, ponieważ jest utkane z wielokulturowości. To jest najpiękniejsze w województwie podlaskim. Jego wielokulturowość i ten wzajemny szacunek, który każdego dnia okazujemy sobie. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską kulturę. Dbają każdego dnia o to, co najpiękniejsze, czyli nasze kulturowe dziedzictwo. To jest nasza wielka siła, ale i zobowiązanie, żeby nie zatracić tego, co najważniejsze. Wzajemnego szacunku i miłości. Życzę, żeby to był dobry tydzień. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. Naszą uroczystość zaszczycili dwaj radni województwa podlaskiego. Pan Mikołaj Janowski, którego serdecznie witamy, i pan Igor Łukaszuk, przewodniczący Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którego poprosimy o zabranie głosu.
5: Preoświęszczenniejsze Władyki, Ojcze, duchowieństwo obydwu wyznań, Panie Marszałku, Panie Minister, Panie Wojewodo, drodzy samorządowcy, zebrani goście, jestem tutaj przede wszystkim jako przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego, który niestety w dniu dzisiejszym nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, ale poprosił o przekazanie Państwu kilku słów. Co niniejszym uczynię. Białystok, 11 maja 2026 roku. Szanowni Państwo, dostojni goście, organizatorzy i uczestnicy 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Z wielkim szacunkiem witam Państwa na inauguracji jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i duchowych naszego regionu. Festiwalu, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom za ich zaangażowanie, pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dziękuję również uczestnikom za obecność i współtworzenie tej niepowtarzalnej atmosfery, która od lat wyróżnia festiwal. Życzę Państwu wielu głębokich przeżyć artystycznych, inspirujących spotkań oraz pięknych chwil spędzonych w duchu muzyki, która łączy ludzi. Z wyrazami szacunku, Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego.
3: Dziękuję bardzo.
6: Chrystus Woskresie. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu inauguracyjnego jubileuszowej 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Ryskiego Prawosławnego Kameralnego Chóru Błagowieść z Łotwy. Chór Błagowieść został założony w 1990 roku. Od samego początku swego istnienia miał on na celu popularyzację zapomnianych skarbów rosyjskiej muzyki cerkiewnej, która stanowi zasadniczą część jego repertuaru. Wykonania chóru Błagowieść poruszają słuchaczy nie tylko w ich ojczyźnie, ale także w wielu innych krajach. Do wielu ważnych osiągnięć na konkursach i festiwalach chór w ostatnich latach otrzymał nagrodę mistrza Europejskich Igrzysk Choralnych w 2017 roku. Zwycięstwo w kategorii muzyka sakralna a cappella podczas Grand Prix Narodów w Rydze oraz Colombo, Sri Lanka. Nagrodę specjalną za wybitną interpretację drugiej części koncertu choralnego Alfreda Schnittke podczas Międzynarodowego Konkursu Choralnego w Derli, Irlandia Północna oraz dyplom Międzynarodowego Festiwalu Śpiewów Choralnych Spital an der Drau w Austrii w 2019 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest magister muzyki, absolwent Łoteckiej Akademii Muzycznej imienia Józefa Witola, dyrygent Cerkwi Świętej Trójcy w Rydze, Aleksander Brandaus.

sławny kameralny chór Błagowieść przywitał Państwa troparionem Chrystos Woskresie, muzyka Władimir Głagoliew. A kolejna kompozycja to Przyjdźcie Wospoim, ludzie, koncert 15, muzyka Dymitr Bortniański.

0: Ze swojej strony oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu w jubileuszowej 45. edycji festiwalu. Warto tutaj również dodać, że i w tym roku partnerem tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Na najbliższy weekend Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, tak jak wspominałam na początku, zaprasza na grabarkę. 47. edycja paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na świętą górę Grabarkę, tak zwana majowa, odbędzie się w dniach 15-17 maja. O historii tego wydarzenia, jak i tegorocznym programie, już teraz porozmawiamy z Maksymem Fionikiem, członkiem zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Maksym, tegoroczna paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę to już 47. edycja wydarzenia, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą. Jaka jest historia tej pielgrzymki, tych całych majowych spotkań?
1: W latach 80., na początku lat 80., faktycznie istniała potrzeba spotkania się tego na Świętej Górze Grabarce Młodzieży. I w roku 1980 bodajże młodzież, a konkretnie 80 uczestników, spotkało się w tym miejscu, by razem być w tym takim pięknym okresie, bo to okres paschalny, który jest niezwykle radosny i niezwykle jednoczący ludzi. I to właśnie to, że się wtedy ludzie zjednoczyli, to pokazało taki szlak, że to warto kontynuować, więc ludzie się spotykali już w następnych latach i przyszło do tego, że później w latach, na przełomie lat 80., 90., faktycznie majowa stała się takim jedynym miejscem, w którym ludzie mogli spotkać się ze znajomymi w tej modlitewnej atmosferze. Były to też inne czasy niż teraz. I faktycznie ludzie się spotykali i doszło do tego, że przyjeżdżało na Świętą Górę parę tysięcy osób. I to jest teraz nie do wyobrażenia, patrząc na skalę tych świąt, tych paschalnych pielgrzymek, co są teraz, które są duże, są od kilku lat, mają taką samą liczbę, około 250-350 uczestników, ale faktycznie tamte czasy były nieporównywalnie większe, jeżeli chodzi o skalę pielgrzymki. To też wiązało się z różnymi trudnościami, bo wiadomo, że zapanować nad tyloma osobami jest trudniej, ale niedawno gościliśmy gościa z Finlandii, ojca Heikkiego Huttunena, który opowiadał o tym, jak przyjechał w latach 80. na Świętą Górę, na paschalną pielgrzymkę, zobaczyć, jak to się odbywa, o czym mówili w tej Finlandii, bo mówili już o tej pielgrzymce, która była w Polsce. I był w szoku, był zaskoczony, ile ludzi w naszej małej cerkwi spotkało się, żeby razem cieszyć się z tego zmartwychwstania i jaki duży poziom merytoryczny był tych spotkań, bo to były spotkania, dyskusje wtedy i wtedy wszyscy przyjeżdżali, by też cieszyć się i wymieniać się różnymi myślami i na temat przyszłości, więc to były czasy, ale pielgrzymka trwa do dzisiaj. W tym roku mamy 47. edycję. To jest kawał czasu, to jest bardzo dużo edycji, które się złożyła. Niedługo będziemy 50-latkami, więc jakby to jest niesamowite, że tyle lat to trwa.
0: Co czeka nas w programie tegorocznego wydarzenia?
1: Program jest, można powiedzieć, niezmienny i zmienny, bo oczywiście mamy wgląd do opinii, do ankiet ludzi z poprzednich lat. Staramy się podążać za oczekiwaniami, bo oczywiście paschalna pielgrzymka jest dla uczestników, więc te oczekiwania staramy się spełniać. Zmieniają się spotkania tematyczne, zmieniają się warsztaty, ale oczywiście niezmiennie spotykamy się w piątek 15 maja na wieczerni na Świętej Górze. Wtedy zjeżdżają się wszyscy uczestnicy. Później oczywiście jest integracja koło ogniska, będą tańce, będą zabawy. W sobota to dzień spotkań, dzień warsztatów. Będą to zarówno warsztaty rękodzieła, jak i warsztaty między innymi dzwonienia w dzwony, co dla młodych przysłużników na przykład, którzy nas słuchają na przykład w kuchni, w jakimś Bielsku czy w Hajnówce, bardzo się przyda, bo to dla nich jest podstawa. Więc serdecznie zapraszamy i was, drodzy przysłużnicy. Ale będą też spotkania różne teologiczne, które mogą poszerzyć waszą wiedzę, wasz horyzont, miejmy nadzieję. Oczywiście będą liturgie, będzie panachida za byłych członków bractwa. Także i będą też pokazy filmowe. Oprócz tego uczestnicy będą mieli też do wyboru warsztaty sportowe, raczej takie kopanie piłki bądź w tym stylu sportowe zajęcia, więc serdecznie zapraszamy.
0: Województwo Podlaskie i tutaj rokrocznie wspiera spotkanie Młodzieży Prawosławnej na Świętej Górze. Co to wsparcie tak w praktyce oznacza dla was?
1: No, województwo podlaskie, jako w ogóle, gdzie się znajdujemy i jako administracja, pomaga nam bardzo co roku, bo tak samo jak i bez Podlasia nie byłoby bractwa, mam wrażenie, tak bez bractwa nie byłoby takiego Podlasia, jakie jest teraz, więc też istniejemy w takiej zależności, a to, że na szczęście istniejemy w takiej dobrej zależności i pomagamy sobie nawzajem, to tym bardziej sobie cenimy, bo przez to, że Województwo Podlaskie nas wspiera, możemy to pokazać dla uczestników, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, bo w tym roku to będzie między innymi Finlandia, między innymi Islandia, Litwa. Także dla nich to też będzie pokazanie naszego województwa od jak najlepszej strony.
0: Ze swojej strony oczywiście dołączamy się do tego zaproszenia. Trzymamy mocno kciuki za cały przebieg majowy, za udaną pogodę, za gorącą atmosferę i życzymy wszystkiego dobrego zarówno organizatorom, uczestnikom, jak i wam, drodzy słuchacze. Do usłyszenia.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.
3: Za nami audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, w której usłyszeliśmy o trwającej obecnie 45. edycji festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz rozmawialiśmy z Maksymem Fionikiem o zbliżającej się majowej. Kolejna audycja z tego cyklu już za tydzień o tej samej porze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 5 tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę, 13 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego apostoła Jakuba, syna Zebedeusza, świętego Donata, biskupa Rewi, świętego biskupa Ignacego Branczaninowa, świętego Nikitę, biskupa Nowogrodu oraz odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa amazyjskiego. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wybraniu katolikosa patriarchy całej Gruzji, kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach oraz akcji Lato Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Poniedziałek 11 maja 2026 roku obradujący w Tbilisi Sobór Cerkwi Prawosławnej w Gruzji wybrał następcę zmarłego 17 marca bieżącego roku błogosławionej pamięci patriarchy Eliasza II. 142. zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej Gruzji z tytułem Jego Świętobliwość i Błogosławieństwo Katolikos Patriarcha całej Gruzji, arcybiskup Mchety i Tbilisi, został dotychczasowy metropolita senacki i czkorockuski Szio. Jego świętobliwość patriarcha Szio III urodził się w 1969 roku. Jego świętobliwość patriarcha Szio III urodził się w 1969 roku. W 1994 roku otrzymał postrzyżyny mnisze. W 1995 roku przyjął święcenia hierodiakońskie, a rok później został wyświęcony na hieromnicha. W 1998 roku otrzymał godność ichumena, zaś w 1999 roku ukończył seminarium duchowne w Batumi, po czym kontynuował dalsze studia teologiczne. 18 sierpnia 2003 roku został wybrany biskupem senackim i czkorockuskim, pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej eparchii. Hierotonia biskupia odbyła się 7 września 2003 roku. Od kwietnia 2009 roku sprawował również opiekę nad parafiami gruzińskimi w Australii. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni oraz zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą wakacyjnych obozów dla dzieci i młodzieży. Jest to doskonała wakacyjna propozycja spędzenia czasu, łącząca aktywność z integracją i poznawaniem nowych osób, jak też rozwojem duchowym. W ofercie znajdują się wyjazdy m.in. do Świnoujścia, Zakopanego czy też obóz roboczy. Więcej szczegółowych informacji na temat obozów można uzyskać na stronie internetowej www.bmp.cerkiew.pl czy fanpage'u Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce na Facebooku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Minęła pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Niebawem na naszej antenie usłyszą Państwo czytania żywotów świętych. O godzinie 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojnojasienieckiego. Po godzinie 19 usłyszymy relację z wykładu Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja pod tytułem Życie i droga duchowa Jerzego Jaroszewskiego – od młodości do godności metropolity. A po godzinie 20 audycja pod tytułem Anny Radziukiewicz. Zachęcamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksji.

Jakub był synem Zebedeusza i starszym bratem świętego Jana Teologa. Mieszkał z ojcem i bratem w Tebaidzie i tak jak oni zajmował się rybołówstwem. Po powołaniu Piotra i Andrzeja także do niego zostało skierowane wezwanie Zbawiciela, żeby wszystko porzucić i pójść za nim. Natychmiast zostawiwszy ojca i łódź z sieciami, bracia poszli za Chrystusem i okazali taką gorliwość, że Jezus nazwał ich synami gromu, ponieważ zaproponowali, by zesłać ogień z nieba na samarytańską wieś, która ich nie przyjęła. Święty Jakub słuchał mów nauczyciela i wraz z Janem oraz Piotrem stał się godny szczególnego miłosierdzia. Chrystus zabrał ich ze sobą, gdy modlił się i gdy w naoczny sposób ukazał swoją boską naturę w dniu przemienienia na górze Tabor. W drodze do Jerozolimy Jakub i Jan przez swoją matkę Salomę prosili Zbawiciela, żeby dał im miejsce po swojej prawicy i lewicy w Jego królestwie. Jezus odpowiedział: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić?” Odpowiedzieli mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Proroctwo to się spełniło po zesłaniu Ducha Świętego i powstaniu Kościoła. Wracając do Jerozolimy na żydowską Paschę, święty Jakub został schwytany na rozkaz króla Heroda Agrypy. Według tradycji jego stróż więzienny, zdumiony zdecydowaniem apostoła w wierze i gorącą nadzieją pokładaną w Bogu, poprosił Jakuba o przebaczenie. Chrześcijanin pocałował go i powiedział: „Pokój Tobie”. Następnie poniósł męczeńską śmierć. Tak święty Jakub jako pierwszy z 12 apostołów wypił kielich przygotowany przez Chrystusa Pana, żeby zasiąść razem z Nim w Jego królestwie.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nie jest złem, gdy jesteś obrażany, lecz gdy sam obrażasz innych lub gdy nie umiesz znosić obrazy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Klemensa Hymnografa. Święty Klemens żył na przełomie VIII i IX wieku. Był mnichem w monasterze Studytów i uczniem świętego Teodora Studyty. Nauczyciel mianował Klemensa swoim sekretarzem i nazywał w swoich listach umiłowanym synem. Klemens mężnie wyznawał kult świętych ikon i jak się przypuszcza, został igumenem. Święty ułożył wiele pieśni, kanonów ku czci Najświętszej Boga Rodzicy i świętych. Jedynie niewielka część jego utworów została włączona do drukowanych ksiąg liturgicznych.

Na antenie Radia Ortodoksja przyszła pora na codzienną lekturę. Dzisiaj usłyszą Państwo kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Czyta Ksenia Juchimowicz.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Okres dzieciństwa i młodości. Gdy matka naszego starca Józefa była z nim w 7 miesiącu ciąży, przybyła ona na święto darmo leczących Kosmy i Damiana do monasteru pod ich wezwaniem w Jolu, w dystrykcie Pafos. Było to 1 lipca 1921 roku. W pewnym momencie poczuła nagle bóle porodowe. Nie przyszły one naturalnie. Stanowiły raczej efekt długiej i męczącej podróży ze zwierzętami, aby wziąć udział w święcie monasteru. Sokrates urodził się przedwcześnie, w 7 miesiącu ciąży i nie było łatwo stwierdzić, czy żyje. Jego matka była pewna, że dziecko jest martwe. Jednak ciotka starca, uważnie obserwując niemowlę, które mieściło się w jej dłoni, zauważyła, że zaczęło się poruszać. Eugenia, on żyje, powiedziała z radością ciotka Sokratesa. W taki oto sposób chłopiec rozpoczął owo doczesne życie z trudnościami. Jego sytuacji nie polepszał również fakt, iż z racji przedwczesnego porodu jego matka nie miała mleka, a tym samym musiał on być karmiony piersią przez sąsiadkę. Później sam starzec traktował okoliczności swoich narodzin jako sposobność do samouniżenia, mówiąc, że jest poronionym płodem, który przeżył wyłącznie dzięki nieopisanemu miłosierdziu Boga. W ten sposób, mając na uwadze to ogromne dobrodziejstwo, znajdował jeszcze jeden powód do składania dziękczynienia temu, który obdarzył go błogosławieństwem życia. Mały Sokrates dorastał w szczerej miłości rodziny, pod gołym niebem, w pracy na roli, w środowisku tradycyjnej pobożności. Niestety, do szkoły chodził tylko przez 3 lata i to wyłącznie zimą, ponieważ jesienią i wiosną musiał towarzyszyć ojcu przy pracy na polu i przy zwierzętach. Był z natury bardzo inteligentny i do opanowania całego szkolnego materiału wystarczyło mu słuchanie słów nauczyciela podczas lekcji. W każdym razie nie miał nawet czasu na naukę w domu, gdyż już od najmłodszych lat pracował. Latem, podczas suszy, jego ojciec przenosił się ze stadem do regionu Akamas, gdzie w różnych małych stawach wciąż znajdowała się woda. Tam też, prócz udzielania pomocy swemu ojcu, chłopiec cieszył się naturą z dala od złego towarzystwa. Tak wyglądała codzienność małego Sokratesa aż do lat młodzieńczych, to jest do wieku mniej więcej 15 lat. W 1935 roku starsze rodzeństwo Józefa Watopeckiego mieszkało i pracowało w Ameryce, dokąd wyjechali oni, by założyć własne rodziny i zadbać o swoją przyszłość. Rozwinęli się już ekonomicznie w Miami i na Florydzie. Nie zapominali jednak o swojej rodzinie, ani o nastoletnim wówczas Sokratesie, przyszłością którego byli oni szczególnie zainteresowani. W istocie planowali również jego własną przeprowadzkę do Ameryki. Ich marzeniem było, aby został studentem w szkole teatralnej. Wiedzieli, że choć nie studiował na Cyprze, był on bardzo inteligentny, aktywny, miły w obyciu i wesoły. Otwierało to przed Sokratesem szansę na błyskotliwą karierę. W tym czasie Cypr znajdował się pod okupacją brytyjską. 1878-1960. Wnioski Cypryjczyków do brytyjskiego przywództwa o zgodę na wyjazd za granicę w nadziei na lepszą przyszłość były bardzo liczne. Dlatego też Brytyjczycy nałożyli ograniczenia na emigrację. Zgodnie z ówczesnymi procedurami Sokrates musiałby czekać na swoją kolej 10 lat. W drodze wyjątku, i to zgodnego z prawem, pozwolenia na emigrację udzielano natychmiastowo przy uiszczeniu wielkiej sumy, która mogłaby sięgać nawet 1000 funtów. W tamtych czasach niewiele osób dysponowało takimi pieniędzmi. Jednakoż jego bracia, którzy bardzo go kochali,
bez zastanowienia zapłacili niezbędne pieniądze z oszczędności odłożonych podczas pracy w Ameryce, zapewniając mu w ten sposób pozwolenie na emigrację jeszcze w tym samym roku. Mały Sokrates z natury miał dobry i wrażliwy charakter. Praca, miłość i poświęcenie, bez względu na to, jak trudne by nie były, przyciągały go. Odpychały go zaś przeciwne temu arogancja, nienawiść i złość. Środowisko rodzinne pomogło mu również nabyć naturalną roztropność, mądrość i dojrzałość, które charakteryzowały go przez całe życie. Żaden cielesny grzech nie zawładnął jego dziecięcą duszą. Wzorce ówczesnej młodzieży były zupełnie inne od tych, którymi młodzi ludzie kierują się współcześnie. W mieście Pafos. Zbliżał się czas wyjazdu Sokratesa do Ameryki. Wbrew nadziei, sprawy potoczyły się jednak innym torem, bez wątpienia dlatego, że droga człowieka nie zależy od niego. Młody Sokrates, choć posiadał tylko minimalne wykształcenie, był bystry i szlachetny. Pomyślał, że przed wyjazdem do Ameryki, gdzie ludzie są cywilizowani, dobrze byłoby udać się najpierw do pobliskiego miasta, w której znajdowały się duże sklepy, i popracować. Liczył, że w ten sposób nabierze miejskich zwyczajów oraz, jak sądził, ukulturalni się, gdyż do tej pory był chłopcem ze wsi. Rozpoczął więc ciężką pracę w dużym sklepie z tkaninami w mieście Pafos. Zgodnie z umową jego pracodawcy mieli mu płacić co miesiąc. Nie wysyłając go przy tym do innych wykonywanych przez ich rodzinę prac, mianowicie do uprawy roli. Pomimo takiej umowy, a także pomimo faktu, iż pracował ciężko od rana do nocy, także na ich polu, pozbawiali go oni sprawiedliwego wynagrodzenia. Sokrates był bardzo zmartwiony tą sytuacją. Nie miał bowiem nic, co w ramach wynagrodzenia mógłby przesłać swoim rodzicom. W swojej dziecięcej prostocie zdecydował się zatem samodzielnie zaprowadzić sprawiedliwość poprzez wysłanie swoim rodzicom kilku tkanin ze sklepu, w którym pracował, w miejsce wynagrodzenia, którego pozbawili go jego przełożeni. Nie minęło jednak wiele czasu, zanim pracodawcy zdali sobie sprawę z tego, co zaszło, a poważne oskarżenie o kradzież zaciążyło na duszy uczciwego Sokratesa od dziecka żyjącego w miłości. Teraz musiał on zmierzyć się z duchem świata niesprawiedliwości po raz pierwszy. Opowiadał nam: istotnie, od razu zrozumiałem, co czeka mnie w społeczeństwie, czy też ogólnie w tym życiu, oraz z czym będę się musiał mierzyć w przyszłości. Strasznie się zmartwiłem i myśl o życiu w świecie zaczęła mnie odpychać. Poczucie marności ludzkich spraw wypełniło jego duchowe zmysły do tego stopnia, że wygasiło wszelkie pragnienie jakiejkolwiek działalności w tym nędznym świecie. Pojęcia takie jak marność doczesnych rzeczy, o których większość ludzi prawie nie rozważa, przenosiły Sokratesa pomimo jego młodego wieku w inny wymiar. Prorocze słowa, które słyszał w cerkwi, odbijały się echem i rezonowały w jego wnętrzu. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce. Psalm 102, werset 15-16. Oraz: człowiek jest podobny do marności, jego dni jak cień, który przemija. Psalm 143, werset 4.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. A już teraz na antenie Radia Ortodoksja usłyszymy żywot świętego biskupa Ignacego Brancianinowa.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Ignacego, biskupa kaukaskiego. Święty Ignacy Bryanczaninow urodził się w 1807 roku w guberni Wołogda. Pochodził ze starego rodu szlacheckiego i na świętym chrzcie otrzymał imię Dymitr. Obdarzony wybitnymi zdolnościami oraz szlachetnym i silnym charakterem, nie korzystał z wpływu, jaki mógłby wywierać na rówieśników, ale samotnie oddalał się na spacery. Na łonie przyrody zwracał się do Boga powoli i z uwagą, odmawiając słowa modlitwy. Dymitr lubił chodzić do cerkwi i czytać Ewangelię, ale najwięcej zadowolenia dawało mu czytanie żywotów świętych. Później napisał: "Moje dzieciństwo było pełne smutków. Widzę w tym Twoją rękę, mój Boże. Nie miałem przed kim otworzyć mego serca. Zacząłem okazywać się mojemu Bogu. Zacząłem czytać Ewangelię i żywoty Twoich świętych. Zasłona z rzadka podnoszona spoczywała dla mnie na Ewangelii, ale Twoi święci wywierali na mnie cudowny wpływ. Myśl często podnoszona do Boga przez modlitwę i czytania zaczęła powoli przynosić pokój i spokój mojej duszy. Gdy byłem 15-letnim młodzieńcem, niewypowiedziana cisza zapanowała w moim umyśle i moim sercu. Nie rozumiałem jej jednak i zakładałem, że jest to zwykły stan wszystkich ludzi. Otrzymawszy doskonałe wykształcenie domowe pod koniec 1822 roku, Dymitr wstąpił do głównej szkoły inżynierskiej w Petersburgu, w której osiągnął takie sukcesy, że zwrócił na siebie uwagę księcia Mikołaja Pawłowicza, przyszłego cesarza Mikołaja I, który stał się jego protektorem. Świeckie życie, które się przed nim otwierało w stolicy powołanej, by uczynić Rosję otwartą na zachód, pozostawiało w jego duszy uczucie pustki. Nauki i filozofia nie były w stanie zaspokoić jego głodu duchowego i ze łzami prosił Boga, żeby go nie porzucił na zbłądzenie i rozpacz. Wraz z przyjacielem Michałem Czechaczewem poświęcał wolny czas na modlitwę i badanie dzieł świętych ojców. Ich świętość, pisał, świadczy o ich wierności. Czytanie ojców nauczyło mnie, że życie ziemskie należy spędzać przygotowując się do wieczności, jak w przedpokojach przygotowujemy się do wyjścia do wspaniałych królewskich komnat. Pełen takich myśli i przekonany o tym, że doskonałością życia chrześcijańskiego jest monastycyzm, gdyż mnisi są światłością dla braci żyjących w świecie, zaczął poszukiwać pogłębionego życia duchowego. Nie zadowalając się przyjmowaniem świętych tajemnic tylko raz w roku i dążąc do częstszego wzmacniania się tym pokarmem duchowym, Dymitr Bryanczaninow zwrócił się w tej sprawie do nauczyciela religii w szkole inżynierskiej, ale wybór ten miał jak najgorsze następstwa. Na spowiedzi Dymitr powiedział ojcu duchowemu, że atakuje go mnóstwo grzesznych zamysłów, ale protojerej pomyślał, że chodzi o przestępcze plany polityczne i doniósł o tym naczelnikowi szkoły, który wraz z inspektorem, przy czym obaj byli luteranami, poddał Dymitra surowemu przesłuchaniu. Dymitr z wielkim trudem wykazał różnicę między grzesznymi zamysłami i przestępczymi zamysłami, ale tym niemniej podejrzenie zostało i zaczęto go śledzić. W rezultacie zachorował i już nigdy nie odzyskał zdrowia. Choroba jeszcze bardziej wzmogła w Dymitrze dążenie do życia monastycznego, zagłębił się w modlitwie i czytaniu pouczeń świętych ojców. Znalazłszy duchowych kierowników wśród mnichów wołaamskiego Metochionu, którzy całkowicie podzielili jego myśli i oczekiwania, Dymitr zaczął tam chodzić i w każdą niedzielę przyjmować Eucharystię. Następnie ci sami mnisi poradzili Dymitrowi, żeby zwrócił się do mnichów w ławrze świętego Aleksandra Newskiego, wśród których w tamtych czasach było wielu doświadczonych kierowników życia duchowego. W 1826 roku młodzieniec zachorował na ciężką chorobę płuc, mającą wszystkie oznaki gruźlicy. Lekarze niejednokrotnie mówili mu o niebezpieczeństwie jego sytuacji i Dymitr już przygotowywał się do przejścia w wieczność. Choroba jednak ustąpiła. Wkrótce Dymitr Bryanczaninow poznał hieromnicha Leonida, dziedzica tradycji świętego Paisjusza Wieliczkowskiego i przyszłego starca w pustelni Optino. Nie bacząc na wszelkie przeszkody, poszedł za głosem sumienia i chociaż otwierała się przed nim kariera oficerska, po daremnych próbach przekonania go o konieczności zmiany decyzji podjętych przez rodzinę i nawet cesarza, zrezygnował z kariery wojskowej pod pretekstem nowej choroby.
Dymitry został przyjęty jako nowicjusz do monasteru świętego Aleksandra Świrskiego. Jego duchowym kierownikiem został starzec Leonid. Otrzymawszy polecenie posługiwania w kuchni, Dymitr z pokorą i samowyżyczeniem się spełniał polecenia byłego chłopa pańszczyźnianego, swego ojca. Pewnego razu, posługując w refektarzu, stawiał naczynia na ostatnim stole, przy którym siedzieli nowicjusze, powtarzając w myślach: przyjmijcie ode mnie, słudzy Boży, tę ubogą posługę. Nagle poczuł tak niezwykłe działanie modlitwy, że nawet się zachwiał. W jego piersi zapłonęło radosne pocieszenie i nie opuszczało go przez ponad 20 dni. Jego całkowite posłuszeństwo wywołało szacunek wszystkich mnichów, a on nie omijał możliwości opowiedzenia wszystkich swoich zamysłów ojcu duchowemu, który pouczał go o tradycjach monastycznych, rzadkich już w tamtych czasach. W 1828 roku poszedł ze starcem do pustelni Płoszczeńskiej, a następnie do Optino. Bywał też w innych monasterach wraz z Michałem Czechaczewym, swoim kolegą ze szkoły inżynierskiej. Jeden ze spotkanych przez nich ojców, hieromnich Atanazy, który wiódł ascetyczne życie w baszcie monasteru w Guberni Orłowskiej, powiedział słowa, które zapadły w jego duszy. W tym dniu, w którym nie płaczę nad sobą, uważam się za znajdującego się w stanie samouwielbienia. Wykorzystując chorobę matki, ojciec wezwał Dymitra do domu, mając nadzieję, że ochroni syna przed wpływami monasterów, ale jego wysiłki były daremne i w 1830 roku dwaj szlachetcy nowicjusze udali się do monasteru świętego Cyryla w Nowojeziersku. Tam Dymitr ciężko zachorował i znowu musiał wrócić do domu. Gdy stan jego zdrowia się poprawił, 28 czerwca 1831 roku został postrzeżony z imieniem Ignacy przez biskupa Wołogdy Stefana i po pewnym czasie wyświęcony na diakona, a potem na kapłana. Po pewnym czasie został mianowany przełożonym monasteru Łopotowo w guberni wołogdzkiej. Pomimo młodego wieku i słabego zdrowia, nowy przełożony okazał wspaniałe zdolności administratora i kierownika duchowego. Liczba mnichów wzrastała, budynki zostały wyremontowane, a życie monastyczne przebiegało w porządku i pobożności. Ignacy jednak znowu zapadł na ciężką chorobę z powodu wilgotnego i niezdrowego klimatu w tym monasterze, położonym w pobliżu bagien. Zaczął poszukiwać nowego miejsca. Zaproponowano mu zostanie przełożonym w monasterze świętego Mikołaja w Ugreszu, pod Moskwą. Ale gdy cesarz Mikołaj I dowiedział się o tym, kazał podnieść Ignacego do godności archimandryty i mianować przełożonym pustelni świętego Sergiusza w pobliżu Sankt Petersburga. Cesarz chciał, żeby ten monaster stał się wzorcowy i żeby mogli w nim przebywać goście spośród osób bliskich dworowi. Położenie geograficzne tego monasteru, klimat, zły stan budowli, bliskość stolicy i nieunikniona bliskość dworu stanowiły znaczące przeciwstawienie tego wszystkiego, co święty znał z lektury ojców na temat koniecznych warunków do życia monastycznego. Nie bacząc jednak na to, złożył całą nadzieję w opatrzności Bożej i wkrótce wyremontował budynki. Wprowadził ścisłe przestrzeganie wspólnotowej reguły i zważał na godne sprawowanie nabożeństw cerkiewnych. W rezultacie strumień pielgrzymów rósł i przynosił ze sobą wielu dążących do życia monastycznego. Równocześnie ciągłe choroby pozbawiały przełożonego ostatka sił i wyniszczały jego ciało, a on był niezrównanym ojcem duchowym mnichów. Okazując cierpliwość do ludzkich słabości, potrafił być ojcem dla każdego i podtrzymywał we wspólnocie wzniosły nastrój duchowy. Szczególnie wskazywał na konieczność wyjawiania ojcu duchowemu swoich zamysłów i na istotność wewnętrznej walki duchowej przy pomocy uwagi, trzeźwości i modlitwy Jezusowej. Po 4 latach został mianowany inspektorem monasterów w diecezji Sankt Petersburg. Jego wpływ ogarnął znaczną część młodzieży, co przysporzyło mu mnóstwo wrogów. Osoby duchowne, zazdrosne o mianowanie go tak wysoką godność, ludzie z wyższych warstw społecznych, oburzeni na wyrzuty, gdyż święty zwracał uwagę na prowadzenie się w tych kręgach, bez przerwy próbowali oczerniać młodego archimandrytę i osądzali wszystkie jego czyny. Wśród doświadczeń Ignacego nie przestawał składać dziękczynienie Bogu i w swoim płaczu napisał:
tu miłosierny Pan uczynił mnie godnym poznania niewyrażalnej słowami radości i pokoju w duszy. Tu uczynił mnie godnym zakosztować duchowej miłości i słodyczy w tym czasie. Gdy spotykałem mego wroga szukającego mej głowy, a oblicze mego wroga stawało się w moich oczach jakby obliczem świetlistego anioła. Poznałem też tajemnicze znaczenie milczenia Chrystusa przed Piłatem i żydowskimi arcykapłanami. Jakież to szczęście być ofiarą na podobieństwo Jezusa. Raczej tak, jakież to szczęście być ukrzyżowanym w pobliżu Zbawiciela, jak niegdyś był ukrzyżowany dobry Łotr i razem z Nim z całym przekonaniem duszy wyznawać. Sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Gdy cierpiał podobne smutki, zamykał się w celi i modlił ze łzami, póki Boża pociecha nie napełniła go niewypowiedzianą radością. Wtedy Słowo Boże wypełniło jego serce i święty Ignacy pod jego dyktando zabierał się za wykonywanie trudnych zadań duchowych. Po dłuższym czasie, gdy ten Boży stan go opuszczał, wychodził z celi z niezwykle jaśniejącym obliczem. W 1847 roku, wyniszczony fizycznie, czasowo zaprzestał wszelkich prac i udał się do monasteru świętego Mikołaja w Babajewie, pod Kostromą, w guberni Wołogda. Zyskał niezwykły pożytek z tego okresu pokoju i ciszy. Napisał mnóstwo listów o duchowej treści i kontynuował pracę nad traktatami, w których główną uwagę poświęcał praktyce modlitwy Jezusowej. Mając oświecony duchowo umysł i wiedząc, jakie niebezpieczeństwa czyhają na drodze duchowej na niedoświadczonych ludzi, pozbawionych należytego kierownictwa, przede wszystkim kładzie nacisk na ważność szczerej pokuty i pokory, o których świadczą łzy, będące jedyną obroną przed samouwielbieniem wywołanym przez pychę i samozadowolenie. Święty nie radzi takim ludziom przedwcześnie korzystać z metod świętych ojców i sprowadzać umysł do serca. Święty Ignacy nieustannie podkreśla, że właśnie moralne zachowanie się, zgodne z przykazaniami ewangelicznymi, może nas oczyścić z żądz i uczynić nasze serce naczyniem godnym przyjęcia, gdy tak też będzie chciał Bóg, świętego mira modlitwy serca. Radzi także ciągle uciekać się do modlitwy pokutnej, koncentrując uwagę na słowach modlitwy Jezusowej, którą początkowo należy powtarzać szeptem, dla siebie. Tak koncentrując uwagę, umysł stopniowo osiąga zgodność z duchem, nazywanym przez świętych ojców także sercem. Dzięki temu z miłosierdzia Bożego ukazuje się nam miejsce serca i cała nasza istota zostaje wciągnięta w niezbadany poryw do prawdziwej kontemplacji, do duchowej radości, w których nie ma miejsca na fałszywe zachwyty, ale na wizję Boga żywego. Ten ofiarowany dar łaski, ta miłość Boża zstępująca do duszy, która osiągnęła wyżyny cnót, pozostaje na zawsze niedostępna dla tych, którzy zapragną jej przedwcześnie, śmiało i pokładając nadzieję w sobie samym. Pewien czas święty spędził w pustelni Optino, ale nie dane mu było tam pozostać, mimo jego dążenia do samotności, gdyż najpierw został wezwany do powrotu do swoich obowiązków w pustelni świętego Sergiusza, a następnie został wyświęcony na biskupa kaukaskiego i czarnomorskiego. Podporządkowując się opatrzności Bożej, święty Ignacy nieustannie się trudził, objeżdżając dużą diecezję i włożył niemało sił w duchowe wychowanie młodzieży. W 1861 roku nowa, ciężka choroba ostatecznie nadszarpnęła jego zdrowie i otrzymał zgodę na osiedlenie się w monasterze świętego Mikołaja w Babajewie, wraz z kilkorgiem duchowych dzieci. Otrzymawszy ten zapomniany monaster, odbudował go i zbudował nową cerkiew. Święty Ignacy kierował wspólnotą monastyczną, której liczba wzrastała, ale równocześnie nie porzucał swoich prac literackich. Poza tym przyjmował chłopów z tej krainy, którzy przychodzili do niego porady w najróżniejszych sprawach. Przełożony był bowiem dla nich lekarzem dusz i ciał. Święty Ignacy spoczął w pokoju 30 kwietnia 1867 roku w monasterze świętego Mikołaja w Babajewie.
pozostawił bogate dziedzictwo duchowe, będące jednym z najlepszych przewodników na drodze do Boga dla wszystkich, którzy chcą dzisiaj przestrzegać prawdziwej tradycji świętych ojców. Po swojej błogosławionej śmierci biskup objawił się w oślepiającej jasności jednemu ze swoich duchowych dzieci, cierpiącemu na napaści biesów, i powiedział: „Wszystko to, co napisałem w moich książkach, to prawda”.

0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Święty Łukasz jest współczesnym świętym, który zmarł niespełna 70 lat temu. Święty wywodził się ze szlacheckiego rodu, został lekarzem i duchownym, a następnie przyjął postrzeżyny mnisze i był arcybiskupem Symferopola. Święty Łukasz jest patronem wszystkich lekarzy, a w szczególności chirurgów, ortopedów i anestezjologów. Cerkiew wspomina świętego w dniu 11 czerwca. Już teraz wysłuchajmy akafistu do świętego Łukasza chirurga.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchali Państwo akafistu do świętego Łukasza Wojnojasienieckiego, patrona wszystkich lekarzy. Już za chwilę usłyszą Państwo wykład Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja.

0: 4 maja w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się sympozjum z okazji 150-lecia urodzin metropolity Dionizego Waledyńskiego, zorganizowanego przez Fundację Oikonomos, Akademię Supraską oraz Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Prelegentami tego wydarzenia byli biskup supraski Andrzej, ojciec Andrzej Kuźma oraz dr Witalii Michalczuk. Już teraz wysłuchajmy relacji z jednego z wykładów. Wykład ten to wykład Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja, który miał tytuł Życie i droga duchowa Jerzego Jaroszewskiego – od młodości do godności metropolity, który odbył się w ramach sympozjum o metropolicie Dionizem Waledyńskim.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Chciałbym przedstawić na początku temat, który będzie wprowadzeniem, bo dzisiejsze spotkanie jest poświęcone konferencja postaci metropolity Dionizego, ale takim nierozłącznym hierarchą, który metropolita Dioniz, zanim został metropolitą, wkroczył u boku swojego poprzednika, metropolity Jerzego, i to on był jego takim mentorem i nauczycielem. I to on później kontynuował to, co zostało zainicjowane przez metropolitę Jerzego. Metropolita Jerzy Jaroszewski, chciałbym na początku przedstawić jego

Staropolskiego Mikołaja Ziorowa, który również był w metropolitą, później arcybiskupem warszawskim. Zawdzięczał on swoją formacją duchową metropolita Jerzy właśnie jemu oraz przyjęcie ślubów mniejszych, bo to właśnie pod skrzydłami biskupa Mikołaja zostanie on wprowadzony przygotowywany do przyjęcia ślubów mniejszych w 1898 roku, a następnie święceń kapłańskich. W 1901 roku w Kijowskiej Akademii Duchowej otrzymał stopień magistra teologii i został przeniesiony na stanowisko wychowawcy w Akademii Duchownej w Kałudze. Pierwsze zamieszki w seminarium rozpoczęły się tam w 1900 roku, a w marcu 1901 doszło do kolejnych. I wiemy, że te duchowne szkoły też przeżywały pewnego rodzaju trudności związane z tymi pierwszymi próbami wprowadzenia w rewolucji, tak? Czy w zmiany ustroju w Rosji. W 1902 roku został mianowany na inspektora w seminarium w Mohylewie, gdzie należało zaprowadzić należyty porządek i dyscyplinę. I od tej pory nasz Jerzy Jaroszewski, jeszcze wówczas kapłan, będzie się sprawdzał jako bardzo zaangażowany we wprowadzenie porządku, dyscypliny właśnie w szkołach duchowych, gdzie zyska też bardzo dobrą opinię u swoich zwierzchnich władz w Patriarchacie Moskiewskim. W następnym roku zostaje rektorem seminarium duchownego w Tule i podniesiony do godności archimandryty, po tym jak wprowadził porządek tam właśnie w Mohylewie, w seminarium. Był nieugiętym strażnikiem dyscypliny, porządku i prawa, ale tym samym narodził się na wywrotowym kręgom komunistycznym. Podczas pierwszej rewolucji w Rosji w 1905 roku był przeprowadzony nieudany zamach na jego życie. Wówczas kilku seminarzystów, którzy zapisali się do takiej organizacji komunistycznej, próbowali go zastrzelić. I kula musnęła tylko jego czoło. I cudem uszedł on z życiem. 2 lipca 1906 roku archimandryta Jerzy został wyświęcony w Soborze Zaśnięcia Bogorodzicy w Moskwie na biskupa Kaszerskiego, wikariusza biskupa tulskiego Ławrencjusza na stanowisku przełożonego monasteru Szczegłowskiego w Tule. W 1908 roku został przeniesiony na wikariusza do diecezji połtawskiej z tytułem biskupa pryłuckiego i w listopadzie 1910 roku mianowany na biskupa jamburskiego, wikariusza metropolii petersburskiej, został nareszcie rektorem najważniejszej uczelni w Rosji, a więc przechodził przez kilka uczelni, przez kilka seminariów, później kilka akademii, po to, żeby trafić do tej najważniejszej akademii teologicznej w Rosji, która była właśnie Petersburska Akademia Duchowna. W przeciągu roku, dlaczego tam trafił? Oczywiście, bo były problemy. Wszędzie trafiał tam, gdzie trzeba było dokonywać reform, zaprowadzić dyscyplinę, zmiany, gdzie były bardzo duże problemy. Takie problemy również były w Petersburskiej Akademii Duchownej. W przeciągu roku czasu uczelnia osiągnęła dzięki niemu wysoki stopień dyscypliny życia akademickiego, regularne uczestnictwo studentów na nabożeństwach i wykładach, terminowe składanie prac zaliczeniowych, ale również doprowadził on do uzdrowienia finansów uczelni. Zaprowadzono porządek codziennych nabożeństw w świątyni akademickiej, które stały się wzorcowymi także wśród wyższego duchowieństwa. Nawet duchowni, nawet biskupi chętnie przyjeżdżali wówczas do akademii po to, aby uczestniczyć w tych wzorcowych nabożeństwach, które były tam służone. Jemu zawdzięczamy podniesienie poziomu duchowego. Przekładało się to również na wzrost liczby powołań do życia mniejszego.

0: I ta liczba wzrosła bardzo wyraźnie. Później w maju 1913 został biskupem diecezjalnym w Kałudze. Tam zaskoczyła go pierwsza wojna światowa. Organizował wolontariat i pomoc medyczną rannym żołnierzom. Zorganizował pomoc uchodźcom, bieżeńcom. W Kałudze otrzymały schronienie żeńskie wspólnoty monastycznej z diecezji chełmskiej oraz licznie przybywający tam świeccy. Mianowany następnie został na diecezję mińską z poleceniem uspokojenia wiernych i religijno-narodowych antagonizmów. Wiosną 1917 roku biskup Jerzy pełnił funkcję przewodniczącego przedsoborowej komisji do spraw administracji diecezjalnej, a więc zarządu tego zarządu cerkiewnego, a więc mamy te szczeble parafii, tak, dekanatu i diecezji, a więc zajmował się sprawami administracji diecezji, poszczególnych diecezji, opracowującej dokumenty na moskiewski sobór lokalny obradujący w latach 1917-18. Zajmował się redakcją dokumentu dotyczącego zarządzania diecezjami w kościele rosyjskim. I tam spotkał się również z pewnym problemem. Liberalnie ustosunkowani do prac komisji przedstawiciele duchowieństwa i świeckich próbowali zmienić kanoniczną zasadę episkopalnego zarządu Kościoła prawosławnego, proponując, aby najwyższą instancją zarządzającą diecezją nie był biskup, ale było zebranie diecezjalne, następnie rada diecezjalna, a na końcu biskup diecezjalny, który tak naprawdę miał jedynie dostosować się do poleceń poszczególnych zarządów i zająć się jedynie celebrowaniem nabożeństw. Biskup Jerzy był najbardziej kompetentnym znawcą problemów. Oczywiście biskup Jerzy się temu stronnictwu liberalnemu sprzeciwił. Był kompetentnym znawcą problemu administracji i zarządu cerkiewnego, a więc był chyba najlepiej, jednym z najlepszych znawców w ówczesnym patriarchacie moskiewskim kwestii kanonicznego zarządzania diecezjami. W 1918 roku biskup Jerzy został podniesiony do godności arcybiskupa. W 1918 roku uczestniczył w pracach Wszechukraińskiego Soboru w Kijowie. W listopadzie przejechał do Pińska, ukraińskiej części swojej diecezji, podporządkowanej zarządowi cerkiewnemu w Ukrainie, to ze względu na wybuch I wojny światowej. Wyjechał stamtąd już z Pińska w styczniu 1919 roku do Odessy, w marcu natomiast do Konstantynopola i na wyspę Chalki. Później powrócił na Ukrainę i objął zarząd diecezją charkowską od sierpnia do listopada 1919 roku. W styczniu 1920 roku wyjeżdża ponownie do Jugosławii w lutym 1921 roku za zgodą kierującego diecezją zachodnioeuropejską arcybiskupa Eulogiusza, który jest widoczny na zdjęciu, przyjął obowiązki czasowo zarządzającego cerkwią rosyjską we Włoszech. I przybycie arcybiskupa Jerzego do Polski. Część byłej diecezji mińskiej znalazła się również w Polsce, a więc po części był jednym z hierarchów, który należał do cerkwi polskiej, bo część jego, widzimy tutaj na mapie, Mińsk, natomiast ta zachodnia część od strony Mińska, tej diecezji mińskiej, znalazła się już na terytorium Polski. Arcybiskup Jerzy zwrócił się z prośbą do władz polskich o zgodę na przyjazd i na objęcie duszpasterską opieką tej części swoich wiernych, którzy znaleźli się w granicach Rzeczypospolitej. W sierpniu 1921 roku otrzymał od władz propozycję zarządzania diecezją warszawską. Wybór kandydatów był dosyć okrojony. Tymi kandydatami byli arcybiskup warszawski Serafim Czczagów, który ze względu na pozostawał w Moskwie i nie mógł przyjechać do opuścić w granic Rosji sowieckiej. Później arcybiskup wołyński Eulogiusz zarządzał diecezjami za granicą. arcybiskup grodziński Michał Jermakow, który był wcześniej biskupem grodzieńskim, ale wyjechał do Kijowa i tam już pozostał. I arcybiskup niński Jerzy Jaroszewski. I spośród tych kilku doświadczonych hierarchów to Jerzemu przypadło przybycie do Polski i zaproszenie przez władze polskie, gdzie znalazł się wśród kilku innych hierarchów, którzy już byli w Polsce, ale spośród tych wszystkich to właśnie Jerzy Jaroszewski był z nich wszystkich najstarszym, bo święcenie biskupie otrzymał już w 1906 roku i był tym samym najstarszym hierarchą, który wówczas był w Polsce. Dodatkowo posiadał doświadczenie zarządzania decyzjami w przeciwieństwie do pozostałych, bo większość z nich pełniło funkcję wikariuszy. W 1921 roku prezes Rady Ministrów zwrócił się do patriarchy moskiewskiego Tychona z prośbą o zgodę na organizację cerkwi w Polsce. I zostały tutaj nakreślone pewne prośby ze strony rządu polskiego, jaki miałby być ten zwierzchnik, a więc w randze metropolity, odpowiedzialny za relacje z władzami i zwołujący synody biskupów, którym przewodniczy, miał przyjmować apelacje na decyzje poszczególnych biskupów, pełnić władzę zwierzchnią nad szkołami cerkiewnymi i oświatą, kierować listy pasterskie i odezwy do całej społeczności prawosławnej w Polsce. Te wznowienie arcybiskup Jerzy 6 września 1921 roku wysyła zatem pismo do patriarchy Tichona za pośrednictwem wznowionej misji dyplomatycznej w Moskwie po wojnie polsko-sowieckiej, za pośrednictwem ambasadora w Moskwie Tytusa Filipowicza. I tam tłumaczy patriarsze moskiewskiemu potrzebę powołania wyższej władzy cerkiewnej w Polsce po to, aby zadbać o właściwe relacje z władzami polskimi, po to, aby nie było chaosu w Polsce, dlatego że w Polsce były wpływy różnych wyższych władz cerkiewnych. Jakie to różne władze cerkiewne? Przychodziły decyzje ze strony Patriarchatu Moskiewskiego, przychodziły decyzje od biskupów rosyjskich za granicą, przychodziły decyzje ze strony synodu w Kijowie i oczywiście byli też lokalni hierarchowie i brakowało jednego uporządkowanego synodu, który reprezentowałby prawosławie w Polsce. Władze polskie nie zgadzały się zatem na ingerencję zewnętrznych zarządów cerkiewnych. W 26 sierpnia 1921 roku arcybiskup Serafin zawiadomił, że wbrew uwadze Szerdy Szafera RP w Moskwie Romana Knola o niepodejmowaniu uchwał bez porozumienia się z rządem polskim, synod rosyjski ustalił 2 września własny projekt autonomii cerkwi w Polsce. Arcybiskup Serafin wyraził swoje zaniepokojenie ze zjazdu biskupów w sierpniu w Warszawie. A więc z tych inicjatyw podejmowanych przez przybyłego do Polski arcybiskupa Jerzego. Arcybiskup Serafin 24 sierpnia 1921 roku pisał do biskupa Sergiusza w Chełmie, wyrażając swoje zaniepokojenie odnośnie sprawy biskupa Panteleimona. Ten pismo miało początkowo charakter karcący i nakreślał tam, że łączność cerkiewna wyłącznie powinna być realizowana przez decyzję napływające z Patriarchatu Moskiewskiego, a więc patriarchy Tychona, zaś instytucja Synodu Warszawskiego została skasowana przez arcybiskupa Serafima. I pytał się również o cel przybycia arcybiskupa Jerzego. Dodatkowo pewne problemy stwarzały również Prawosławna Rada Cerkiewna, która spróbowała zarządzać się autonomicznie w cerkwi polskiej i w tej sytuacji takiej troszeczkę niezręcznej dla metropolity Jerzego zostało na stanowisku tymczasowego zarządcy został wyznaczony mimo wszystko właśnie arcybiskup Jerzy. Minister Rataj zaznaczył, że wysłał w załączeniu 3 dokumentu prośbę 3 biskupów prawosławnych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej do patriarchy w sprawie udzielenia błogosławieństwa na autokefalię Cerkwi Prawosławnej w Polsce, odpis deklaracji tychże biskupów do ministra Rataja z petycją na autokefaliczny ustrój kościelny. Władzom zależało budować strukturę hierarchiczną w Polsce z tymi hierarchami, którzy będą współpracowali z nowymi strukturami państwowymi i nowym niepodległym państwem polskim. Patriarcha podczas spotkania 20 września spytał, czy rząd zgodzi się na projekt autonomii Cerkwi Prawosławnej w Polsce przedłożony przez arcybiskupa Serafina. I ambasador miał odpowiedzieć, że jeśli Serbowie i w Austrii mieli swoją cerkiew autokefaliczną, Łotwa aktualnie żądała udzielenia autokefalii, to rzeczą naturalną było, że Polska, będąca pod względem ilości wiernych drugim państwem po Rosji, także będzie dążyła do autokefalii. Patriarcha oświadczył, że ustalenie nowej autokefalii leżało w kompetencjach soboru i uznania przez inne cerkwie autokefaliczne. Uważał on za najlepsze wyjście powołanie tymczasowo zarządzającego w Warszawie arcybiskupa Jerzego do czasu powrotu skazanego na 2-letnie wygnanie do Archangielska arcypasterza Serafima, bo ogólnie oficjalnie tym, który był powołany na arcybiskupstwo warszawskie, był właśnie Serafim, który w tym momencie znajdował się w więzieniu w łagrach sowieckich i oczywiście nie mógł takiej swojej posługi pełnić w Warszawie. W kwestii systemu zarządzania polskim kościołem patriarcha Tichon poinformował, że skoro znajduje się on w granicach innego państwa, to posiada samodzielność administracyjną znacznie przekraczającą samodzielną diecezji zwyczajnej. Zaś związki z Moskwą mają jedynie ogólny charakter, ogólnocerkiewny i moralny. Patriarcha obiecał spełnić kanoniczne żądania polskiego rządu i synodu hierarchii prawosławnej odnośnie jej rozszerzenia. A więc można powiedzieć, że te pierwsze rozmowy z patriarchą Tichoną były bardzo progresywne i dzięki temu podczas konferencji z Ministerstwem Kultury Maciejem Ratajem w dniu 16 września 2021 roku wszyscy trzej biskupi zgodzili się, urzędujący wówczas w Polsce, na przejęcie najwyższej władzy cerkiewnej przez arcybiskupa Jerzego oraz podpisali oświadczenie gotowości do organizacji Cerkwi Prawosławnej w Polsce, lokalnej cerkwi na bazie autokefalii. Ministerstwo zatwierdziło termin zjazdów biskupów, który miał się odbyć 14 października w Poczajowie. I tutaj biskup Dionizy, który też był pomagał arcybiskupowi Jerzemu, Dionizy na prośbę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, Oświecenia Publicznego przedstawił propozycję organizacji Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wobec tego, że na terenie Polski przybywało 5 biskupów, istniała potrzeba rozpoczęcia zwoływania synodów biskupów. Przewodniczyć im powinien biskup miasta stołecznego z tytułem arcybiskupa warszawskiego i chełmskiego. Zdaniem Dionizego dogodnym kandydatem był oczywiście arcybiskup Jerzy, który ze zgodą pozostałych biskupów mógł objąć owdowiałą kadrę biskupią w Chełmie i zarządzać diecezją warszawską. Jego zarządowi powinni podlegać wierni z Galicji i województwa poznańskiego również. Pozostałym biskupom przekazać powinno się do zarządzania obszary, które odpowiadały podziałowi państwowemu na województwa. Biskup Włodzimierz był biskupem białostocko-gdańskim, biskup Dionizy krzemieckim i łódzkim, biskup Pantelejmon nowogródzkim i lidzkim, a biskup Sergiusz brzeskim i pińskim. I na utrzymanie świętego synodu biskupów mogła być wysagnowana część dochodów monasterów Poczajowskiego podlegającego wyłącznie synodowi, mianowicie w jego stauropigią. Arcybiskupowi warszawskiemu i chełmskiemu należałoby zwrócić byłą katedrę i rezydencję arcybiskupów prawosławnych warszawskich, to jest Sobór Katedralny Świętej Trójcy przy ulicy Długiej, ze wszystkimi należącymi do niego zabudowaniami. Wiemy, że to nie zostało spełnione. I odnośnie tej sprawy ustroju cerkiewnego, patriarcha Tichon pisał do Jerzego 27 września 2021 roku o skazaniu arcybiskupa warszawskiego Serafima przez władze bolszewickie na 2 lata więzienia, i tym samym wyraża zgodę na zarządzanie diecezją warszawską w tej sytuacji chełmską właśnie dla Jerzego. Wigariat Dubieński, na który został wybrany przez episkopat ukraiński archimandryta Smaragd, na to stanowisko władze polskie nie wyraziły zgody, aby podnieść do godności, aby wyświęcić tam i umieścić archimandrytę Smaragdę. W tej sytuacji patriarcha Tichon zaproponował dla Smaragda, aby przejechał do Rosji Sowieckiej i tam został wyświęcony na biskupa Słuskiego. Jednak Smaragd nie chciał jechać do Rosji Sowieckiej, dlatego że tam wiązało się to, wszyscy wyjeżdżali wówczas, uciekali z Rosji Sowieckiej i chyba nie zależało mu na tym, żeby tam trafić i zostać tam wikariuszem diecezji mińskiej dla parafii właśnie w Rosji bolszewickiej. Patriarcha Tichon zatwierdził 28 września 2021 roku na stanowisku tymczasowego zarządcy diecezji warszawskiej arcybiskupa Jerzego Jaroszewskiego. Równocześnie polecił mu funkcję egzarchy patriarszego w Polsce na prawach biskupa diecezjalnego. Do patriarchy moskiewskiego Tichona 29 września 2021 roku spłynęła pierwsza zbiorowa petycja o przyznanie autokefalii. Następnie zarządzanie przez arcybiskupa Jerzego wiązało się również z sprzeciwem związanym ze strony wileńskiego arcybiskupa Eleutariusza, który zwołuje w Wilnie konferencję diecezjalną, która wyraża zastrzeżenia wobec działań arcybiskupa Jerzego i takim kolejnym późniejszą jeszcze konferencją, która miała miejsce, była również konferencja zwołana w diecezji grodzieńskiej przez arcybiskupa Włodzimierza. Zrzeczenie się do początku Przez początkowo arcybiskup Jerzy pełnił tylko funkcję tymczasowego zarządcy arcybiskupstwa warszawskiego, dlatego że nie było oficjalnego zrzeczenia się tej funkcji ze strony arcybiskupa Serafima, który, jak wspomnieliśmy, przebywał w więzieniu w Rosji Sowieckiej. I z tego względu 28 listopada 2021 roku patriarcha potwierdza swoją gotowość udzielenia akceptacji odnośnie autokefalii w piśmie do arcybiskupa Jerzego, którą uzależnił od możliwości zwołania soboru. A więc pośrednio arcybiskup patriarcha Tichon nie był przeciwny autokefalii. Natomiast stawiał pewne, próbował, miał nadzieję, że taki sobór będzie mógł być zwołany w najbliższym czasie w Moskwie. Jak wiemy, nie został on w ogóle zwołany. I którą uzależnił właśnie od zwołania soboru. Wyraził również zgodę na podwyższenie Jerzego na stanowisko metropolity, prosząc, aby misja dyplomatyczna wyjednała u arcybiskupa Serafina potwierdzenie dobrowolnego zrzeczenia się warszawskiej katedry. Pod koniec grudnia okazało się, że arcybiskup Serafin odmówił zrzeczenia się diecezji z własnej inicjatywy. Arcybiskupa Serafina zwolniono z aresztu 15 stycznia 2022 roku. Powyższa okoliczność umożliwiła mu rozmowę z patriarchą Tichonem, w wyniku której metropolita ostatecznie, a więc zdecydował się na dobrowolne zrzeczenie się. Arcybiskup Serafin zdecydował się ostatecznie na dobrowolne zrzeczenie się z Katedry Warszawskiej 27 stycznia 2022 roku. I wówczas następuje nominacja arcybiskupa Jerzego na metropolitę warszawskiego. A więc starania rządu przyniosły rezultaty i tymi pierwszymi efektami była decyzja z dnia 17 stycznia 2022 roku patriarcha Tichon tą swoją decyzją utworzył egzarchat Cerkwi Prawosławnej w Polsce, będący przejściowym etapem na drodze do autokefalii. A więc mamy arcybiskupstwo, później egzarchat, później mamy już cerkiew autokefaliczną. W styczniu 1922 roku, po odrzuceniu przez arcybiskupa Serafima propozycji na stanowisko zarządcy diecezji warszawskiej, synod biskupów w Moskwie decyzją z dnia 30 stycznia 1922 roku podwyższył arcybiskupa Jerzego z tymczasowego na oficjalnie pełniącego obowiązki metropolity warszawskiego, równocześnie powierzając mu zarząd diecezji chełmskiej. Po tej nominacji następują kolejne działania w już metropolity warszawskiego, który może już jako pełniący, nie tymczasowy, ale pełniący obowiązki metropolity, egzarcha, zajmować się, wydawać pełnoprawne decyzje związane z organizacją Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Temu mają służyć kolejne synody, synod warszawski 28-30 stycznia, później w Poczajowie i rozpoczęcie procedury uzyskania autokefalii, to czerwiec 2022 roku. Takim ostatnim synodem, który przeprowadził metropolita Jerzy, był synod. Te synody odbywały się praktycznie, jeśli nie w każdym miesiącu, co drugi miesiąc. Były bardzo dynamiczne. W styczniu 1923 roku, powołując się na paragraf 12 przepisów tymczasowych, które były z jednej strony krytykowane bardzo mocno, ale z drugiej też dawały możliwość oficjalnego otwierania cerkiewnych instytucji w niepodległym państwie polskim. Ten 12 paragraf mówi, że Sobór Biskupów ma prawo dla przygotowania duchownych z wyższym wykształceniem otworzyć za uprzednią zgodą rządu Wyższy Prawosławny Zakład Teologiczny. Synod zatem postanowił o otwarciu w nowym roku szkolnym Wyższej Prawosławnej Uczelni Teologicznej. Synod udzielił prawa swemu zwierzchnikowi do sformowania kadry wykładowców, dlatego że przecież kto jak nie Jerzy, który był rektorem najwyższej uczelni jeszcze wcześniej w Rosji, a więc w Petersburgu, miał świetne do tego przygotowanie. Od czerwca 1920 roku do lutego 1923 roku prowadził on próby sprowadzenia do Warszawy trzech osób, które miałyby się stać rdzeniem korporacji profesorskim przyszłego Wydziału Teologicznego. Pierwszym z nich miał być arcybiskup Kaniewski Bazylii Bogdaszewski, rektor Kijowskiej Akademii Teologicznej. Drugim to archimandryta Tichon Łaszczenko, były profesor i inspektor Akademii Teologicznej w Kijowie. Trzeci to był znany teolog rosyjski, Nikolaj Głubokowski, profesor Akademii Teologicznej w Petersburgu oraz członek honorowy Akademii Teologicznej w Moskwie, Kijowie i Kazaniu. Postanowiono również o zwołaniu Soboru Krajowego przy uczestnictwie duchowieństwa i świeckich. Opracowanie regulaminu powierzono biskupowi Dionizemu. I na koniec rząd polski zamierzał do jak najszybszego sfinalizowania sprawy autokefalii, co uwidoczniło się w jego polityce zagranicznej i wewnętrznej. Stworzył trwałe podstawy pod późniejszą misję dyplomatyczną, która doprowadziła ostatecznie do nawiązania intensywnych pertraktacji z Patriarchatem Ekumenicznym w sprawie przyznania niezależności cerkiewnej. Poprzez stworzenie systemu decyzjalnego stosownego do potrzeb Cerkwi Prawosławnej i państwa polskiego zrealizował swój plan oddzielenia prawosławia w Polsce od wpływów Rosji sowieckiej. Metropolita Jerzy zrealizował wiele istotnych spraw administracji cerkiewnej. Położył podwaliny pod organizację cerkwi lokalnej, uprawomocnił stanowisko cerkwi prawosławnej w Polsce przez uchwalenie tymczasowych na początku przepisów. Ustanowił wyższy organ władzy cerkiewnej, to jest Święty Synod, który otworzył swoje posiedzenie 14 czerwca 1922 roku. Na pierwszym z nich podjęto decyzję o autokefalii. Założono drukarnię przy Świętym Synodzie, dopuszczono dowolne akcentowanie tekstów liturgicznych w zależności od potrzeby wiernych narodowości ukraińskiej, białoruskiej, polskiej i rosyjskiej. Zatwierdzono status wewnętrzny działalności bractw. Dyskutowano nad kwestią reformy kalendarza. Zorganizowano pracę duszpasterską z żołnierzami wyznania prawosławnego, tworząc ordynariat wojskowy. I to dzięki temu, że potrafił metropolita budować mosty współpracy z władzami Rzeczypospolitej. Zatwierdzono tekst przysięgi prawosławnych polskich żołnierzy, uzyskano zgodę na otrzymywanie świętego mira z Patriarchatu Ekumenicznego, ułożono tekst modlitwy za rząd polski, uregulowana kwestia została wypłacania pensji państwowych duchowieństwu prawosławnemu. Posiadał również poparcie państwa i biskupa Dionizego. Powyższy przywilej dał mu, jak również w głos poparcia ze strony w Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, którego uznał na jego stanowisku, dawał mu możliwość dokonywania w krótkim czasie hierotonii własnych kandydatów archimandrytów Aleksandra Inoziemcowa, Aleksego Gromadzkiego i Antoniego Marcenko. Wśród ewentualnych kandydatów na biskupów był również archimandryta Smaragd Łatyszenko, był rektor seminarium duchownego w Chełmie. Z powodu pogwałcenia zasad dyscypliny cerkiewnej został zasuspendowany w pełnieniu obowiązków duchownego. Powyższa decyzja stała się przeszkodą w wyświęceniu go przez patriarchę moskiewskiego na biskupa słudzkiego. Za zgodą biskupa Włodzimierza pełnił nadal posługę kapłańską w jednym z parafii diecezji grodzieńskiej. Pomimo swojego, dlatego synodalnie powtórzono decyzję o jego zasuspendowaniu, przypomniano o jego suspensie. Do czasu zarządzania przez Włodzimierza diecezją grodzieńską ignorował on postanowienia wyższej władzy cerkiewnej w Polsce. Po cofnięciu zezwolenia przez rząd Włodzimierzowi i oddelegowaniu do monasteru w Dermaniu archimandryta Smaragd został pozbawiony swojego orędownika. Dnia 8 lutego 1923 roku Smaragd zastrzelił zwierzchnika cerkwi w Polsce. Zbrodnia miała charakter osobisty. napięta atmosfera wokół sprawy autokefalii oraz pójście na ustępstwa wobec polityki państwa bez wątpienia wpłynęły na przykre wydarzenie. Rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniach 23-27 września 1923 roku. Oskarżony został zasądzony na karę 12 lat ciężkiego więzienia jako winny śmierci osoby publicznej. Zgodnie z paragrafem 8 statusu w Synodu Prawosławnego Egzarchatu w Polsce postanowiono uznać arcybiskupa Wołyńskiego i Krzemińskiego w tej sytuacji Dionizego pełniącym obowiązki metropolity Kościoła Prawosławnego w Polsce. Podczas sesji 10 lutego 1923 roku postanowiono o nałożeniu kanonicznej kary na archimandrytę Smaragda za umyślne zabójstwo, pozbawienia kapłaństwa ze zdjęciem krzyża oraz szat mniejszych, mancji, kłobuk, karasy i sutanny i sprowadzenie do laikatu. Ogłoszenie o tragicznej śmierci metropolity Jerzego miało następujący tekst. Cytuję, metropolita Jerzy wiedział, że, i cytuję właśnie z fragmentu w artykułu pamięci metropolita Georgia w Wiestniku Prawosławnej Metropolii w Polsce, cytuję, metropolita Jerzy wiedział, że Smaragd należy do jego najbardziej nieprzewidywalnych i nieprzejednanych wrogów, oślepionych pychą i egoizmem, gotowych na wszystko. Nawet w dniu swojej tragicznej śmierci, przygotowując się do tej audiencji z archimandrytą Smaragdem, mówił metropolita, że ten człowiek może go zabić. Niestety słowa władyki były prorocze. W tym momencie przechodzimy do, po zabójstwie metropolity Jerzego, do wyboru nowego zwierzchnika, jego ucznia i kontynuatora metropolity Dionizego Waletyńskiego. Dziękuję.
1: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Za nami relacja z wykładu Jego Ekscelencji arcybiskupa Andrzeja pod tytułem Życie i droga duchowa Jerzego Jaroszewskiego. Od młodości do godności metropolity, który odbył się w ramach sympozjum o metropolicie Dionizem Waledyńskim. Za chwilę usłyszymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 5 tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 13 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego apostoła Jakuba, syna Zebedeusza, świętego Donata, biskupa Rewi, świętego biskupa Ignacego Branczaninowa, świętego Nikitę, biskupa Nowogrodu oraz odnalezienie relikwii świętego Bazylego, biskupa amazyjskiego. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wybraniu katolikosa patriarchy całej Gruzji, kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach oraz akcji Lato Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Poniedziałek 11 maja 2026 roku obradujący w Tbilisi Sobór Cerkwi Prawosławnej w Gruzji wybrał następcę zmarłego 17 marca bieżącego roku błogosławionej pamięci patriarchy Eliasza II. 142. zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej Gruzji z tytułem Jego Świętobliwość i Błogosławieństwo Katolikos Patriarcha całej Gruzji, arcybiskup Mchety i Tbilisi, został dotychczasowy metropolita senacki i czkorockuski Szio. Jego świętobliwość patriarcha Szio III urodził się w 1969 roku. Jego świętobliwość patriarcha Szio III urodził się w 1969 roku. W 1994 roku otrzymał postrzyżyny mnisze. W 1995 roku przyjął święcenia hierodiakońskie, a rok później został wyświęcony na hieromnicha. W 1998 roku otrzymał godność ichumena, zaś w 1999 roku ukończył seminarium duchowne w Batumi, po czym kontynuował dalsze studia teologiczne. 18 sierpnia 2003 roku został wybrany biskupem senackim i czkorockuskim, pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej eparchii. Hierotonia biskupia odbyła się 7 września 2003 roku. Od kwietnia 2009 roku sprawował również opiekę nad parafiami gruzińskimi w Australii. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni oraz zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą wakacyjnych obozów dla dzieci i młodzieży. Jest to doskonała wakacyjna propozycja spędzenia czasu, łącząca aktywność z integracją i poznawaniem nowych osób, jak też rozwojem duchowym. W ofercie znajdują się wyjazdy m.in. do Świnoujścia, Zakopanego czy też obóz roboczy. Więcej szczegółowych informacji na temat obozów można uzyskać na stronie internetowej www.bmp.cerkiew.pl czy fanpage'u Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce na Facebooku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

0: Cykl audycji pod tytułem to autorski program Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego, w którym możemy usłyszeć o pozycjach czytelniczych, na które warto zwrócić uwagę, a jednocześnie książki te są często związane z prawosławiem. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja zapraszamy do wysłuchania audycji Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Witam drogich słuchaczy Radio Ortodoksja. Omawiam w tej audycji książki, ale książka to jest tak na dobrą sprawę opowieść. A opowieść buduje się i na podstawie lektury, i na podstawie tego, co się usłyszy, i na podstawie tego, co się widzi. I tym razem będzie to taka opowieść, która... Jasne, że jest poparta czytaniem książek i innych tekstów, które dotyczą tego miejsca i tego, w tym przypadku świętego, ale zamieniam to po prostu w opowieść. Z Czarnogóry opowiem o świętym Piperskim. Jedziemy 17 kilometrów od stolicy Czarnogóry. Podgorycy. Droga kręta w górach. Jest pięknie, jak w całej Czarnogórze. Czarne drewniane wrota z wyrysowanymi na nich dużymi czerwonymi krzyżami domykają kamienny mur. To skrzydło monasteru. Drzwi otwiera mniszka. Jej twarz jaśnieje. To siostra Emiliana. Ichumenia Jelena wyjechała, mówi, niby przepraszając, niby żałując, że rozminęliśmy się z nią, bo to taki duchowy autorytet. Prowadzi nas do świętego Stefana, cudotwórcy Piperskiego. Rzeczywiście, chyba tak powiedziała. Nie moszczy, nie raki, tylko po prostu do Stefana. Tak jakby prowadziła najpierw do gospodarza domu. Potem to wszystko zrozumiem. Mniszki modlą się do niego i oczekują na jego radę i pomoc. Tak jakby był wśród żywych. To było niedawno, pod koniec XX wieku. Młodego baciuszkę, tylko co wyświęconego, posłano do monasteru Cylia Piperska, którego drzwi nam zostały przed chwilą otwarte. Tam, gdzie znajduje się relikwie świętego Stefana, by odsłużył 40 liturgii. Nieustannie walczył młody duchowny z dręczącą go myślą, że Boga nie ma, że wszystko, w co wierzy i czemu poświęcił swoje życie, jest niczym więcej niż kłamstwem. Cierpiał z tego powodu. Nie przyznawał się do tego przed kimkolwiek. Wstydził się. Walczył z tą myślą, jak mógł. I regularnie służył. Święty Stefan widział jego zgryzotę. Pewnego ranka duchowny wszedł do cerkwi i stał się świadkiem cudu nad cudami. Święty Stefan otworzył wieko relikwiarza, wstał, przeszedł po cerkwi, wszedł do ołtarza i na koniec spoczął w relikwiarzu. To wyzwoliło duchownego z wszelkich wątpliwości i pokazało, że obraną drogą ma iść do końca, drogą służby Bogu. Dlaczego więc mniszki miałyby świętego nie traktować jak żywego gospodarza? Pomyślałam. Albo takie zdarzenie. Poprzednie było zaczerpnięte z książki albumu, który tam otrzymałam, a to z opowieści mniszki Emiliany. Przez 7-8 lat trzymaliśmy w szafie nowe oblaczenie dla naszego świętego. Ale jak je zmienić? Monaster bez remontu. to tak jakby na Paschę ubrać się świątecznie, a dom niesprzątnięty. Ale nasza siostra Maria miała sen. Na co czekacie? Odnawiajcie monaster, ponaglał święty Stefan. Sen opowiedziała Ihumenii. Ihumenia, metropolicie czarnogórskiemu i prymorskiemu Amfilochiuszowi. Jak najszybciej remontujcie, ponaglił i metropolita. A był rok 2010. Ale jak? Myślały siostry. Ani robotników, ani pieniędzy. Pierwszy pospieszył urodzony brat Ihumenii, znany w Czarnogórze artysta Velio Stanisic. Wyrzeźbił świętemu w drewnie nowy relikwiarz. Za nim pospieszyli inni. Robotników było w pewnym momencie 30, ale trzeba im płacić, a w kasie zrobiło się pusto. I oto pewnej nocy zjawia się święty starej matuszce z Tibatu. Zbierz wszystko, co masz, dla moich dzieci. Są w potrzebie. Usłyszała. I dodał, że jest świętym Stefanem Piperskim i potrzebuje pomocy dla Pipery. Matuszka poprosiła o wsparcie wszystkich z okolicy i niezwłocznie udała się z darami do monasteru. Tam opowiedziała o cudownym zjawieniu się świętego. Prace przy remoncie monasteru szły wyjątkowo szybko i sprawnie, wspomina mniszka. Wiedziałyśmy, że święty Stefan nam pomaga. I dodaje z uśmiechem, jakby opowiadała o przekornym dziecku. Święty, kiedy chce, pomaga. Ale jeśli nie, to nic go nie zmusi do pomocy czy błogosławieństwa. Otóż metropolita przysłał nam do monasteru nową siostrę. My w zachwycie. Więcej nas. I oto już następnego dnia, z rana, lecą przez okno jej rzeczy. Mniszka się wyprowadza. Święty Stefan nie dał jej błogosławieństwa na pobyt u nas. Wtrąca mnie bez kruchy i strachu. Dobrze, że nam otworzył drzwi obiedzieli. Codziennie dziękujemy świętemu, że nas cierpi i nie wyrzuca z monasteru, mówi z uśmiechem siostra Emiliana i dodaje. Nie mamy swoje plany, ale one upadają. Ihumenia wtedy mówi. Święty Stefan myśli inaczej. Czeka, jest cierpliwa. Wsłuchuje się w wolę Bożą. Nie jest szybka w swoich decyzjach. Ale kiedy jest przekonana, że to wola Boża, nikt już jej nie złamie. Wypijecie kawę? Pyta Emiliana. Chętnie odpowiadamy. A tak naprawdę to chcemy rozciągnąć naszą obecność w tym raju. Tak odbieramy ten przedpołudniowy czas lekkości, jakby byście leśności, beztroski, zatopienia w zieleni, ciszy, którą sam Bóg oddał we władanie orkiestrze ptaków. Mniszka prowadzi nas na drewniany taras, otoczony solidną balustradą, bo w dole przepaść. Z trzech stron, jak okiem sięgnąć, płaskowyż, z którego dalej wypiętrzają się góry. W oddali miasta Spusz i Danilowgrad. Kiedy wytężymy wzrok, zobaczymy nawet słynne jezioro skadarskie. U podnóża monasteru źródło, zwane Gospodina Woda. Jego wody pomagają w zaburzeniach wzroku. Ale co zdumiewa? W pobliżu monasteru żadnych domów, stodół, zagród, magazynów, fabryk. Tylko las, czasem łąka. Taki atrakcyjny teren, powiedzieliby współcześni deweloperzy, ale nie powiedzą, bo zabronił im tego święty Stefan. Chciał, żeby monaster był oazą modlitwy i ciszy i żeby żadna świeckość nie podchodziła pod jego mury. Posłuchali ludzie? Nie, zaczęli się budować. Ale testament świętego okazał się silniejszy od ludzkich planów. Osiedleńcy przedwcześnie umierali całymi rodzinami. Nic im się nie udawało. Teraz nie ma śmiałków. Na dużym tarasie wierni spotykają się po liturgii. Krzeseł dziesiątki, bo i coraz więcej ludzi ciągnie do świętego Stefana. Monaster jest jak źródło żywej wody, które wybiło po dziesięcioleciach jego zasypywania przez komunistów. Siostra Emiliana podaje kawę, wodę, jak to na Bałkanach, i po kawałku wyśmienitego tortu. Cały czas robi czotki. Umieści je w monasterskim sklepiku. I opowiada. Święty Stefan pomaga psychicznie chorym. Młodego człowieka spotkało wielkie nieszczęście. Przeżył kryzys. Trafił do dobroty w Kotorze. To nasz największy szpital psychiatryczny. Tak jak nasza Choroszcz. Leki brał garściami. Przyszedł do nas. Płakał. Sama rozpacz. Byłam obok niego. Słuchałam go i nie wiedziałam, co powiedzieć. Poradziłam tylko. Zanim odejdziesz, opowiedz świętemu, jak żywemu, wszystko, co cię męczy. I kup psał też. Czytaj go regularnie i módl się do świętego. Rozumiem, ale nie dam rady. Nie jestem w stanie.

Bramę przekroczył tamten młody człowiek, którego widziała w strasznym stanie, a którego teraz ledwie rozpoznała. Przyszedł z żoną i małym dzieckiem, by pokłonić się świętemu i podziękować mu za ocalenie swojego życia. Wtedy w kryzysie chciał je sobie odebrać. Jak wielka jest miłość Boża, kończy siostra. I oto opowieść, którą potem odnajdę w książce, albumie Decylia Piperska Monastery. Tyle, że z książki nie dowiem się, że dotyczy ona rodzonej siostry, też mniszki Emiliany. Zachorowała na raka chłonniaka. Ichumenia posłała ją do znanego centrum onkologicznego koło Nowego Sadu. Nic nie pomogło. Nie martw się, pocieszała ją Emiliana. Święty Stefan cię nie zostawi. I oto chorej śni się, że wszystkie siostry podchodzą do relikwiarza i święty błogosławi każdą z nich. Chorą zatrzymał i kilka razy delikatnie klepnął po bolącym miejscu. Siostra Emiliana klepie siebie po plecach, pokazuje nam. Uśmiechnął się do niej. Następnego dnia chora idzie na prześwietlenie, które, jak się okaże, tylko udokumentuje cud. Choroba się cofnęła. W książce albumie czytam i o innych przypadkach. Wyzdrowieniu przez świętego cudotwórcę mężczyzny chorego na zaawansowanego raka z przerzutami, o chłopcu, który urodził się niemy, a po modlitwach do świętego rzucił się do swojej babci ze słowami: babciu, byłem w monasterzu u świętego Stefana. O ciemniam chłopcu, który tu odzyskał wzrok, o bezdzietnych parach, które tu znalazły pocieszenie, rodząc potomków, o dzieciach, które uwielbiają w czasie liturgii siedzieć i bawić się przy relikwiach świętego, nawet gdy są tu po raz pierwszy, jakby jakiś magnes ciągnął ich akurat w to miejsce. Relikwiarz, dodam, stoi po prawej stronie, zaraz przy wejściu głównej cerkwi w monasterze Cylia. I dodam jeszcze o siebie, że co mnie wzruszyło w Czarnogórze, kiedy wchodziły pielgrzymki do monasterów, do cerkwi monasterskich, bo byłam w kilku, całe grupy autokarowe śpiewały cały czas Chrystos Woskresie i Tropariony Zmartwychwstania Pańskiego przez cały czas, jak podchodziły do wszystkich ikon i relikwii. To jest naprawdę piękny zwyczaj. Cerkwie napełniali ci pielgrzymi taką radością i wzruszeniem. Ale odbiegłam od świętego Stefana. Wracam. Czy święty Stefan chodzi po Czarnogórze jak jego rówieśnik z XVII wieku, święty Bazylii, pytam? Myślę, że tak, odpowiada siostra Emiliana. I dodaje, że coraz więcej pielgrzymów przybywa do monasteru, że w ostatni weekend przyjechali aż 3 autokarami, nie wspominając o tych w samochodach. Wie nam jeszcze opowiedzieć o żywocie świętego i samym monasterze, o świętym. Urodził się na początku XVII wieku. Już w dzieciństwie wszystko wskazywało na to, że był wybrany przez Boga. Rodzice wysłali go do najbliższego monasteru Żupa. Tam nie znaleziono mu miejsca i posłano do ławry dynastii Nemaniczów Moracza. Tu szybko uzyskał biegłość w czytaniu i pisaniu, studiował Pismo Święte i żywoty ojców Kościoła. Jako mnich przyjął około 1630 roku święcenia diakońskie i kapłańskie.

0: Potem bracia wybrali go na juchmana monasteru Moracza. Święty chodził po całym regionie Moraczy, pocieszał cierpiących od tureckiego ucisku. Turkom to się nie podobało. Używali wszystkiego, by naruszyć spokój i bezpieczeństwo braci. A święty Stefan marzył o modlitwie serca na odludziu. Przeszedł rzekę Moracza, znalazł zimną jaskinię, którą ogrzewał modlitwą. Turcy rzucili się na jego poszukiwanie. W dzień wokół jaskini gromadzili się pasterze ze stadami owiec, nieświadomi obecności świętego. Turcy nie przypuszczali nawet, że mogą go tam znaleźć. W nocy, gdy stad nie było, jaskinie kryła gęsta mgła. Wszystko powtarzało się przez 4 dni, aż zniechęceni Turcy zaniechali poszukiwań. 7 lat spędził święty, podejmując ascetyczne wysiłki, walcząc z niewidzialnym wrogiem człowieka, aż Pan posłał go do plemienia Pipery, zagrożonego z jednej strony przez Turków, z drugiej przez papieskie wysiłki nawracania prawosławnych na Unię z Rzymem, jak u nas w Rzeczypospolitej w tamtym wieku. Wybrał miejsce na skale, u podnóża której płynęło źródło, nazywane od dawna Gospodzina Woda. Okolicznym dodawał otuchy. Prosił, by nie porzucali prawosławia, by przekupieni nie szli w niewolę do obcego Pana. Święty Stefan wiedział o swoim wielkim rówieśniku, który niósł podwig niedaleko Pipery, o świętym Bazylim z Ostroga. Obaj mieli wspólnego ojca duchowego, świętego serbskiego patriarchę Paisja Janiewicza. Ludzie skupiali się wokół świętych mężów, byli spragnieni, słuchani Bożego Słowa. Wokół świętego Stefana gromadzili się uczniowie. To dla nich święty założył około 1660 roku monaster, który właśnie odwiedziliśmy. Gromadzono w nim cenne księgi nawet z XII wieku, o których lud mówił, spadły z nieba. Do monasteru, otoczonego wyraźną opieką Chrystusa i Matki Bożej, ciągnęło coraz więcej ludzi. Stał się jak twierdza, której nie mogli pokonać Turcy ani papieskie intrygi. Biskup Cetyni, Mardarije, za złoto i srebro chciał sprzedać prawosławie. Wiedział, że gdy przekona do Unii świętego Stefana, ale także świętego Bazylego Ostrogskiego, za nimi pójdą łatwo inni mnisi i lud. Tymczasem święty Stefan zachował się tak, jak święty Mikołaj wobec Ariusza i jego herezji. Wypędził hierarchę wraz z jego duchownymi z rejonu Pipery. Biskup, okryty wstydem, wiedział, że nie ma czego dalej tutaj szukać. Święty strzegł monasterskiego majątku, ale nie przy pomocy armii stróży, tylko modlitwy. A Bóg ciągle czynił cuda. Znaleźli się ludzie, którzy dowiedziawszy się o monasterskich stodołach pełnych pszenicy, okradli je. Ale gdy w domu rozwiązali napełnione ziarnem worki, zobaczyli w nich kamienie. Zrozumieli powagę grzechu. Pospieszyli ze łzami do monasteru. Ichumen przyjął ich z miłością. Przeczytał modlitwy z prośbą o wybaczenie grzechu i z prezentami odesłał do domów. Oto miłość. Inni, gdy pokusili się na drewno z monasterskiego lasu, załadowali je na fury, przewieźli do swoich domów, nie mogli podnieść nawet pojedynczego kawałka. Nie pozwalała im na to niewidzialna siła. Drewno odwieźli na miejsce jego zrabowania. Rozładowali je z łatwością. Stało się jasne, że sam Pan chroni monasterskiego majątku, odpowiadając na modlitwy świętego Stefana. O tych cudach już nie z opowieści siostry Emiliany, a z książki albumu wydane w języku angielskim. Święty Stefan odszedł do Pana w wieku 97 lat, 2 czerwca według nowego stylu. Wiedział, kiedy to nastąpi. Zwołał braci i powiedział im: trzymajcie się naszej wiary, przekazanej nam przez naszych świętych ojców. Zaraz po pogrzebie bracia i lud widzieli cudowne znaki na grobie świętego. Świece spadały z nieba, emanując cudownym światłem. 7 lat po odejściu do Pana, o teraz sobie skojarzyłam, że tak samo jak u świętego Ostrogskiego Bazylego, też 7 lat było. Zjawił się dwóm duchownym z Podgorycy. Obu powiedział, żeby wydobyto jego relikwie z ciemnego grobu, by świat poznał wielkość Pana. Prośbę spełniono i wielka była radość w całym serbskim kraju. Ludzie ciągnęli ze wszystkich stron, by sławić Boga w Jego świętym. Przychodzili nawet potajemnie Turcy. Z relikwii emanował nieziemski zapach. Rosła i sława monasteru. A teraz bardzo krótko o kolejach monasteru, samego monasteru, bo naprawdę różne losy go spotykały. Założył go święty Stefan, jak już wspomniałam, kiedy przybył do regionu Piperi około 1660 roku i służył tu prawie 4 dekady. Zbudował cerkiew Narodzenia Bogorodzicy, zgromadził braci. W XIX wieku monaster rozbudowano. Powstała przy nim elementarna szkoła dla dzieci. Turcy kilka razy plądrowali go i niszczyli jego zabudowania. A to była druga połowa XIX wieku, to plądrowanie. Zaniepokojony Juhumen do Sitej kazał ukryć relikwie świętego w górach. Prawie 30 lat do 1937 roku juhumenem monasteru był ojciec do Sitej, Gniarzewicz. Ale mimo wysiłków jego i braci monaster popadał w ruinę. Proces zatrzymał jego następca, hieromnich Borywoje Tomowicz. Nie wiedząc o tym, że mimo jego ogromnego wysiłku restauratorskiego, monaster będzie wkraczać najtrudniejsze lata jego egzystowania w jego historii, w lata wojenne i powojenne. Hitlerowcy, a zwłaszcza komuniści, dokonywali dzieło jego niszczenia. Drudzy okradali go doszczętnie już w czasie wojny. Hieromnik Borywoje musiał opuścić zniszczony i zdewastowany monaster w kwietniu 1944. Życie wraz ze swoimi dwoma braćmi, Jowo i Wielimirem, zakończył męczeńską śmiercią 20 maja 1945 roku w Słowenii. Hieromnisi zaczęli służyć w okolicznych parafiach. I oto wśród nich pojawił się wtedy młody duchowny, Nowak Gligorowicz. Żył w 1906-1983. Stał się opiekunem świętego miejsca w ekstremalnie trudnych dla cerkwi powojennych czasach. W monasterze nie było ani jednego mnicha. Do metropolity Daniły Dajkowicza jeden z duchownych pisał, że niemożliwe jest służenie w monasterze, ponieważ wszystkie budynki mogą runąć. Odnowienie życia w monasterze rozpoczęło się w 1987. Wtedy ze Świętej Góry Athos przybył mnich Lazar Adzicia, późniejszy ichumen monasteru Ostrogskiego. Rzucił tu ziarno, a ono się przyjęło. Do odnowionej obitieli ciągnęły głównie kobiety. Chciał być mieszkami. Metropolita Amfilochiusz pobłogosławił, by po raz pierwszy w historii monaster stał się żeńskim. Niebawem okazało się, że przyjął on rolę rozsadnika żeńskiego monastycyzmu w całej Czarnogórze. Mniszki stąd stawały się ihumeniami innych odnowionych wspólnot. Zapoczątkował ten monaster rozkwit żeńskiego monastycyzmu w całej Czarnogórze w trzech następnych dekadach. Ojciec Lazar, niezwykły molitwiennik i trużennik, zmarł w wieku zaledwie 52 lat. Monasterskie kroniki odnotowują 30 maja 2010 roku jako dzień niezwykle ważny dla wspólnoty. Wtedy monaster był już po remoncie. Uroczystą liturgię celebrował metropolita Amfilochiusz, poprzednik dzisiejszego metropolity Joannicjusza, którego też odwiedziliśmy, i podczas liturgii siostry Jelenę Staniszic podniesiono do godności ihumenii. Pochodzi ona bardzo słynnego rodu artystów i uczonych czarnogórskich, dodam na marginesie. Wigilię święta podczas wsienocznego bdzienia dokonano zmiany obłaczenia świętego Stefana po raz pierwszy od ponad 300 lat. Ciało włożono do nowego relikwiarza. Opuszczamy monaster. Eugeniusz Czekwin, ja i matuszka z Podgorycy, rodem z Białegostoku, Jelanta Dojicz. Matuszka Serba, ojca Kosty. Na co dzień psycholog i psychoterapeutka. Osobiście czuję radość spotkania z Wielkim Świętym, lekkość i wdzięczność. Obraz tego monasteru, widok z tarasu opowieści na pewno zachowam długo w swoim sercu. Święty Stefan nas tu wezwał, mówi matuszka. To dziś pomyślałam. Muszę was tu przywieźć. I rzeczywiście chyba to nie był przypadek. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej opowieści, a dodam, że stała się ona możliwa dzięki wspólnej podróży do Czarnogóry na zaproszenie metropolity Czarnogóry i Przymorza Joannicjusza i jego duchownych z Podgorycy. A my z Eugeniuszem Czekwitym jesteśmy bardzo wdzięczni Jarosławowi Hartiewiczowi, Aleksandrowi Wasylukowi za to, że zechcieli nas, zresztą na zaproszenie duchownych z Czarnogóry, dołączyć do swojej delegacji, która pojechała naprawdę z piękną misją, czyli z wydanym przez wydawnictwo metropolitalne albumem Kolory Prawosławia Czarnogóra i wystawą zdjęć zorganizowaną w głównej cerkwi Czarnogóry, czyli w katedralnej w Podgorycy, piękną wystawą. Także mogliśmy dużo, dużo posłuchać, dużo obserwować. A główną postacią tejże naszej delegacji był niewątpliwie biskup siemiatycki Warsonofiusz, który ze swoim diakonem Andrzejem stał na czele tej delegacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
1: Radio Ortodoksja.
2: Na antenie Radia Ortodoksja usłyszeli Państwo audycję Anny Radziukiewicz pod tytułem Autorski program przybliżył nam książki, po które warto sięgnąć w wiosenne popołudnia.

0: Nasz dzisiejszy program dobiega już końca. Serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję miała przyjemność poprowadzić dla Państwa Joanna Wawrzeniuk. Na kolejne spotkanie zapraszamy już jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie na Państwa Katarzyna Waśkowska. A już teraz na naszej antenie zapraszamy do wysłuchania modlitw wieczornych. Życzymy spokojnej nocy. Chrystus Woskresie.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwami Świętych Ojciec Naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj.